Wyobraź sobie sama, że tak trochę u mnie źle bez ciebie. Mimo tego chyba wiem, że nie chcę. Mimo tego nadal czuję dreszcze.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: RSK Kraków.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

0: SK Kraków.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: SK Kraków.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

Tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się labiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc,

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle

0: Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
3: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
7: Przed mikrofonem Krystian Lis. Piątek, 28 sierpnia. Jako, że za nami właściwie bezchmurna noc, to teraz chłodny poranek, bo ciepło od nas uciekło, gdyż chmury nie stworzyły kołderki, która by to ciepło zatrzymała. I teraz mamy około 12 stopni, ale dzisiaj w ciągu dnia do 29 i nie powinno padać.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję. Grozi mu za to 8 lat więzienia. To efekt śledztwa w sprawie zonda krypto i oszustw na ogromną skalę. Sam Radosław P., kiedy był wprowadzany do prokuratury, mówił, że jest niewinny i czuje się ofiarą.
9: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kto jest winny. Bardzo dużo.
8: A po północy prezes PKOL-u został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury, gdzie od południa trwało jego przesłuchanie. A minister cyfryzacji chce kary dla Mety. Zapowiedział złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o ukaranie firmy za wyświetlanie wprowadzających w błąd reklam. Domaga się miliarda złotych kary, ale zdaniem ekspertów...
10: Taki wniosek moim zdaniem nie ma żadnej mocy formalnej.
8: Komentuje dla nas Katarzyna Szymielewicz z fundacji Panoptykon. Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie, a to na publikacji fałszywych reklam. Kolejne zwycięstwo Polek bez straty seta. Tym razem nasze siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 i na Mistrzostwach Europy mają komplet wygranych, mówi przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska.
11: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny. Jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące.
8: A dziś Polki zagrają z Turczynkami, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.

0: Dzień dowerek, jest piątek, mamy piątek, mówimy piątek w końcu, już go nie wypuścimy, nie?
1: Ej, a widzieliście dzisiaj częściowe zaćmienie słońca o 5 rano?
0: O 5 rano, o tej porze to ja miałem jeszcze całkowite zaćmienie.
1: Nikomu niepotrzebna informacja, czyli to, że dzisiaj było zaćmienie księżyca. W związku z tym zapraszam serdecznie na NNI. Nikomu niepotrzebne informacje. Wrzucajcie je na skowym messengerku, ewentualnie 664-402-302.

0: minut po godzinie 6 u nas NNW, czyli...
1: Nikomu niepotrzebne informacje.
0: To u mnie dzisiaj z tych nikomu niepotrzebnych informacji, a NNI.
1: NNI.
0: Albo W, no bo wiadomości.
1: No, W wydarzenia, no.
0: No wiadomo. To u mnie jest BMK.
1: Czyli?
0: Boli mnie kolano.
2: Znowu?
1: Które?
0: Nie, no cały czas właśnie. Ja nie wiem, co, kurczę, czy ma ktoś, masz coś, Kamcia, żeby to kolano po prawej stronie nie bolało mnie jak to po lewej?
1: Słuchaj, nie ma żadnego problemu.
0: Mm-hmm.
1: Jak się uderzysz w łokieć, zacznie cię łokieć boleć.
0: Dobra. Kto jeszcze? Czekamy na wasze informacje, czekamy na Messengerku. Nikomu niepotrzebne informacje.
3: Cześć, ja od czerwca zabieram się za przyczepienie moskitiery do okna, żeby te tam robaczki i tak dalej nie wpadały w nocy. Ale w sumie to już końcówka lata, więc chyba odłożę to na przyszły rok, no bo po co to? W zimę i tak ich nie ma, tak?
0: Coś czuję, że ta informacja akurat jest ważna dla twojej żony, dziewczyny, tudzież rodziny.
1: No ale obiecał, że zrobi? No zrobi, no. To, że za rok, to się nie czepiaj.
0: To, że za rok, tak. Prosimy o więcej. Ktoś jeszcze? Nikomu niepotrzebne informacje?
4: Może to głupio zabrzmi i dwuznacznie, ale chyba beznadziejny jestem w zadowoleniu kobiet.
1: A to akurat proste. Trzeba pozmywać, uprasować, śniadanie zrobić.
0: Ja dzisiaj dałem, dzisiaj buziaczkę wychodząc z mojej żonie. I była jakoś tak zazwyczaj zdziwiona i zadowolona.
1: Mhm. A pozmywałeś, posprzątałeś? Wtedy byś zobaczył uśmiech na twarzy. Mówię ci, spróbuj.
2: Chodziło o coś więcej.

0: tutaj NSK 19 minut po godzinie 6. No jest fajnie, bo jest piątek. Jeszcze fajniej jest, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
0: No prasujemy, no dobrze, dobrze.
2: Od samego rana. Słuchajcie, Maryla Rodowicz.
0: Oj, widziałaś wczoraj w Sopocie na deskach operoleśnych?
2: Nie widziałam, ale było podobno ekstra.
0: Była tak kolorowa, że...
2: Tak, no było. I ona właśnie przed tym wczorajszym koncertem wróciła wspomnieniami do swoich pierwszych występów w Operze Leśnej. Opowiadała też o imprezach z Heleną Wądraczkową, a na koniec wypaliła... Tu się narodziłam i tutaj zejdę.
0: Tak powiedziała?
2: No.
0: Zejdzie tam?
2: No.
0: Zejdzie ze schodów. No.
1: Maryla była gwiazdą, jak ja byłam młoda. Teraz jestem stara, a ona bezczelnie dalej jest gwiazdą. No.
0: Ej, przestań mówić, że jesteś w grupie starszaków. Przestań.
2: Słuchaj, tak. Dla nas tak gwiazdą jesteś ty.
1: Wow.
0: I dalej młoda, i piękna. Nie to co jak Marcin Prokop, który podczas festiwalu w Sopocie, tam dalej jesteśmy, powiedział na scenie, że w 2025 roku zamierza wystartować w wyborach.
2: W 2050.
1: Tak, powiedziałem... 25 już był.
0: No właśnie, w 2050 rzeczywiście, plus 25. Dorota Wellman dopowiedziała, że na prezydenta Warszawy będzie startował prawdopodobnie, a Prokop już powiedział i poprosił o publiczność, o poparcie przy urnach.
1: Mam dla niego hasło wyborcze.
2: O, jakie? Okay.
1: Duży człowiek, duże obietnice.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Kamcia, a jakieś hasło, gdyby Dorota Wellman wystartowała?
2: Ja myślę, że to byłyby szerokie perspektywy.

0: Nikomu niepotrzebna informacja, Kama właśnie tańczyła rękoma. Tak, tak to się wyglądało.
1: Dokładnie. Pamiętajcie, cały czas na Messengerku możecie wrzucać nikomu niepotrzebne informacje, ale za momencik Marcin Procki będzie miał te, których bardzo potrzebujemy. Na przykład te o piłce nożnej.
0: Działo się potrzebne to. Kamcia, to jest bardzo ważna informacja. Gramy dalej, jeśli chodzi o Ligę Europy. Za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
7: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
6: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
8: Oraz masy dobrej energii.
9: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś i złap ekipę SK Summer City.
10: Pomoda JQ Dynamika. Szukasz wyjątkowego SUV-a? Przyjdź i sprawdź najnowsze promocje. Jedziemy razem przez lato z Omoda JQ Dynamika. Wadowicka 3C, Kraków. www.dynamika.pl.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
19: Są zmiany dla kierowców w Bronowicach. Na ulicy Bronowickiej na odcinku od Stańczyka w stronę łącznicy na Armii Krajowej wyłączono północną jezdnię i ruch w obu kierunkach odbywa się teraz jezdnią południową. Trzeba tam zachować ostrożność i zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie. Piątek w Krakowie pod znakiem dobrej pogody i wysokiej temperatury, bo w ciągu dnia spodziewamy się nawet 29 stopni. Teraz jeszcze rześko. Stopni około 12. Padać nie będzie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, JQ, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki zapraszam, a na początek ważne informacje dla kierowców. Po wypadku jest ruch wahadłowy na Krajowej 74. To na trasie Piotrków-Trybunalski-Kielce w miejscowości Ćmińsk zderzyły się dwie ciężarówki. Czerwona strefa wokół Koloseum. Władze Rzymu zdecydowały się ją wprowadzić przez falę przestępczości w jego okolicy. Zapowiedziano więcej patroli funkcjonariuszy, bo okolice antycznego amfiteatru stały się ostatnio bardzo niebezpieczne. Dochodzi tam do napadów, kradzieży i starć z policją.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
6: SK Sport News.
20: Lech i Jagiellonia przypieczętowały awans do Ligi Europy. Po wygranej 7-0 u siebie mistrz Polski 2-2 zremisował z FC Tun, natomiast zespół z Białegostoku po raz drugi, tym razem 2-1 wygrał z Iberią Tbilisi. Dla Jagi to pierwszy w historii klubu awans do głównej fazy tych rozgrywek. Nie poszło dwóm pozostałym naszym drużynom, Górnikowi i Rakowowi, występującym w Lidze Konferencji. Reprezentacja polskich koszykarzy za to pokonała Izrael 106-86. Było to pierwsze spotkanie drugiego etapu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
16: Jankes, Kama i Wiktor
21: w Radiu SK.
20: No dobrze, lecimy dalej, 6.32, nikomu niepotrzebne informacje z samego rana, proszę bardzo.
22: Hejka, a ja jestem totalnym beztalenciem w parkowaniu i się z głęboką świadomością do tego przyznaję. Pozdrawiam.
23: No i tym beztalenciem, bez przesady.
20: A to było w parkowaniu czy w szparkowaniu?
23: W parkowaniu, samochodem chyba, jeśli rowerem.
20: Może chodziło o szparkowanie?
23: No, chyba nie.

0: Tutaj Eska, dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Mamy informacje, no teraz raczej takie dość potrzebne. Nie dla wszystkich, dla niektórych, bardziej ciekawostka. Słuchajcie, Bundeswehr szuka nowych żołnierzy. I teraz pytanie, gdzie?
1: No gdzie?
0: Ha! Nigdy byś nie wpadła na to, Kamcia.
1: No.
0: W kebabowniach.

0: W Niemczech rzeczywiście. Ja ostatnio byłem na chwilę w weekend w Berlinie. No. Jadłem oczywiście kebaba, ale nie było tam żadnego kodu QR, albo źle zapatrzyłem, ale rzeczywiście na opakowaniach...
1: Nie zrozumiałeś, bo ten kod był po niemiecku.
0: Na opakowaniach kebabów pojawiły się wojskowe hasła i kody QR prowadzące do ofert pracy w armii.
2: Jesz kebaba, co tam jest ciekawego? Pyk, a tam zapraszamy do armii.
1: W sumie ostry sos sprawdza odporność lepiej niż komisja wojskowa.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
7: taniej masz. Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
8: Profilaktyka nie zabiera czasu. Ona go daje. Skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych. Już 6 września od 9 do 15 na parkingu Centrum Handlowego CHT przy ulicy Krzywda w Krakowie. Zapraszamy kobiety od 45 do 74 lat. Obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie CHT. cht.net.pl. A gdyby tak w końcu porządnie się wysypiać? Lepszy sen to więcej energii, zdrowia i dobrego nastroju każdego dnia. W Tempur wiemy, że wiele osób wciąż nie śpi tyle, ile potrzebuje. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur w Futura Park. 29 i 30 sierpnia kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon firmowy Tempur. Futura Park. Parter.
9: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne! Ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Rita Ora, 12 do 7.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you. Karol, Karol.
3: SK budzi w urodziny.
0: Kamcia, dobrze, dobrze. Karola dorzucamy do naszego zestawu, naszej płyty urodzinowej. Halo, jesteś?
4: Tak, jestem.
0: I szybciutko, na co masz ochotę? Wszystko spełniamy z samego rana. Mów szybko, szybko z okazji swoich urodzin. Proszę bardzo, no.
4: No to przede wszystkim, żeby jak najmniej strzykało po siłowni, po innych aktywnościach fizycznych, spełnienia marzeń i żeby się nic nie zmieniało. Wszystko jest okej. Okay.
0: Proszę bardzo.
5: Słyszałeś, Janki?
0: Tak, żeby nie strzykało.
5: Ale po aktywnościach fizycznych. No ucz się, proszę, od słuchaczy.
0: Ja ostatnio biegłem na nasze piąte piętro, zrobiłem rekord toru. No właśnie, o i tak właśnie jest w finale.
5: I dochodził do siebie
0: przez
5: 10
0: minut. Dlatego mi teraz boli to kolano. No dobra, tego ci życzymy oczywiście, Karolku, z samego rana. Fajnie, że z nami jesteś.
5: Karol, twoja fantastyczna małżonka postanowiła się do nas odezwać i napisała, że ona wszystko, ona naprawdę dla ciebie wszystko i że tego zdrówka ci życzy i cierpliwości, bo czasem podobno ci troszeczkę brakuje i że szczęścia, radości i spełnienia marzeń i uwaga, tu jest deklaracja z jej strony, w których spełnieniu będę mogła pomóc, na pewno to zrobię.
0: Jak myślisz, co ma na myśli, Karolku?
4: Super, no na pewno wiele aspektów zawsze mogę na nią liczyć, więc myślę, że w 100% jest to prawda.
0: A słuchaj, mamy coś na drugą nóżkę jeszcze. Karol jest wspaniałym mężem, to są dalej słowa twojej żony. I uwaga, chociaż nikt nie potrafi mnie wkurzyć jak on.
4: Czy ty? To prawda, to
0: dobrze,
4: prawda.
0: Dobrze, brawo!
5: A potem jest jeszcze druga część, że zasługuje na wszystko, co najlepsze, czyli na mnie.
0: Na ciebie, na kamerę?
5: Nie, na żonę, prawda. Na żonę. Dobrze, słuchaj, Karol, my ci naprawdę super życzymy wszystkiego najlepszego. Fajnie tak o was czytać i o tym waszym małżeństwu, bo wychodzi na to, że chyba macie dosyć rozrywkowo tam u siebie w domu i niech tak zostanie. To, żeby było jeszcze lepiej, dorzucamy 100 zł i zapas oryginalnego soku.
4: Super, dziękuję.
0: Wszystkiego bardzo cudownego dla was, dla ciebie, Karolku. No i co, no żeby jak najmniej szczykało, prawda, jak powiedziałeś?
4: Dziękuję bardzo.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Pamiętajcie, zawsze zgłaszacie siebie, bliskich, znajomych, rodzinę na sk.pl, codziennie urodziny z SK przed godziną 7.
5: No i pamiętajcie, że jeżeli tak jak Jankas macie karnet na siłownię, to nie musi on tylko leżeć, można go również używać.
0: Dziękujemy.

0: Jejku, pomyślałem, że to jest ostatni piątek tych wakacji.
1: Ojej! O nie! Aż zabolała ta informacja.
0: Co mam do informacji? Nie było tej informacji. Za chwilę będą informacje od Marcina Prockiego.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Majców Centrum. Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! To będzie ostatnia reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, meblemagnat.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Piątek pod znakiem bardzo dobrej pogody, dużo słońca i wysoka temperatura. Spodziewamy się w najcieplejszym momencie dnia nawet 29 stopni. Padać nie będzie dopiero tej kolejnej nocy, tej nadchodzącej, z piątku na sobotę. To jakieś przelotne opady są zaznaczone w prognozach.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. W nocy wywieziono go z prokuratury, nie wiadomo, czy jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję. Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do zwołania zarządu PKOL i odwołania prezesa. A całą noc walczyli z ogniem. Wielkopolscy strażacy dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód. Płonęło około 3000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Polskie kluby dopełniły formalności w rewanżowych meczach czwartej rundy eliminacji i awansowały do fazy ligowej. Lech 2-2 zremisował z FC Thun i dwumecz wygrał 9-2, a Jagiellonia po wygranej 4-0 tydzień temu, tym razem na wyjeździe 2-1 pokonała Iberię Tbilisi.
10: Trudno się nie zgodzić, że to jest pełni zasłużony awans, z którego się na pewno bardzo cieszymy, bo to jest bardzo duża historyczna chwila.
9: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś w Monako losowanie fazy ligowej Ligi Europy, po którym polskie zespoły poznają swoich rywali.
11: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: Od rana zbieramy nikomu niepotrzebne informacje i Olga napisała do nas na SK-owym Messengerku. Koty mają coś w rodzaju linii papilarnych na nosie.
13: Na nosie?
12: No, czyli jak kot coś przeskropie, to zbierają odciski noska. Kumasz?
14: Tak czułem.
15: To ja w imieniu mojego pieska chciałbym przeprosić wszystkie koty, bo wczoraj Jimmy pogonił kota, sąsiada.

wieczu serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: kamcie się wolne, zakładając słuchawki.
1: To jest, ale też ostatnio
0: my pracujemy, jak się okazuje, w ciężkich warunkach. Zakładanie słuchawek na głowę to bardzo wymagająca sytuacja.
2: Ale właśnie, tak? Się uderzyło.
0: Jejku, jak ty będziesz występować w weekend z podbitym okiem.
1: Na pirata!
2: Dokładnie.
0: Gdzie ty będziesz? Kama w niedzielę będzie występować. Gdzie będzie można zobaczyć twoje limo?
2: No proszę pana, no w Halu to Polsa, zapraszam.
0: A w Mielcu?
2: A tam też będę. Gdzie no ja nie będę? W Bałtowie będziesz, też no będę. Dobra. I w Mielcu będę na SK Music Tour.
0: No dobrze. No i te słuchawki mają grzech. Nowe grzechy są odprawiane, czy też odmawiane, czy też no, częstowane w konfesjonale. Mhm. Ale skąd ta informacja w ogóle wyszła, jak to są przecież tajne sytuacje? Ale
2: nie,
0: no dobra.
2: To jest sytuacja taka, że pan ksiądz Grzegorz Stelczyk, on opowiedział trochę na temat tego, z czego
0: czyli
2: spowiadają
0: on ma grzech,
2: się Polacy.
0: Że powiedział, bo on nie powinien mówić przecież.
2: Ale on nie powiedział, że Krzysiu Jankowski, tylko powiedział, że ogólnie tak, wszyscy, my Polacy.
0: Dobra, no.
2: I jak się okazuje, coraz częściej spowiadamy się z nadużywania mediów społecznościowych, przede wszystkim z TikToka i z nowych technologii, no.
0: Już to widzę. Zapukaj, że ja jestem. Proszę księdza, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i TikTokiem.

0: Nasz bursztynowy słowik, Szłowik też. Dawid Kwiatkowski w Radiu SK.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Dawid ma na koncie bursztynowego, serio, no.
2: No to teraz wy będziecie mieli szansę odpowiadać śpiewająco. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć na siódme pytanie. Pamiętajcie, mamy tylko 2 minuty, a jak nie będzie telefonu przy uchu, to Bogaj będzie rozłączał.
0: No, no dobra. I bardzo dobrze. Halo, dzień dobry, witamy, tutaj SK. Kto dzisiaj pierwszy albo pierwsza?
3: No cześć.
0: No cześć.
2: Kto po drugiej
3: Sławek
2: stronie? Sławek. No to świetnie, Sławku.
0: Sławek, energia, uśmiech, lecimy. Dobra, poszli.
1: Zabawa rozpoczęta.
2: 6.31 to rekord świata w skoku o tyczce mężczyzn. Pytanie, do kogo należy?
0: Do Armina Van Burena, Armanda Mondo Duplantisa czy Armanda Van Heldena?
3: Oczywiście, że do Duplantisa.
1: Drugie.
2: No. To ten facet z tak dużą tyczką, nie?
0: Tak. Mm,
2: dobra. Kur diabeł to ryba z Bałtyku, czy może chorwacka pikantna potrawa na bazie kurczaka?
3: Strzelam, że ryba.
2: I to był dobry strzał. Wygląda jak ja, kiedy się nie wyśpię, naprawdę.
0: O, proszę cię. Uwaga, trójeczka. Koty mają coś w rodzaju linii papilarnych na nosie, łapach czy może ogonie? Łapy, ogon czy nosek?
3: Na nosie.
2: Słuchał radio, słychać.
1: Czwarte.
2: Kto zdobył bursztynowego słowika w 2026 roku? Kuba Badach, Kuba Wojewódzki czy Kuba i Kuba?
3: Kuba i Kuba.
2: To jest!
0: Dobrze, próbowałem zmylić się Dawidem Kwiatkowskim, ale nie udało się. No dobra, piąteczka. Kto jutro wystąpi na PGE Narodowym? A cyrkowcy, B żużlowcy, C diskopolowcy?
3: Oczywiście, że żużlowcy.
0: Będziesz?
3: Nie będę, niestety.
0: Oczywiście, że nie.
2: Słuchaj, to zupełnie jak ja. Jakimi epitetami można określić kogoś silnego? Atletyczny, potężny, krzepki, niezłomny, stalowy, mężny, niewzruszony.
4: 30 sekund!
0: Dobra, szybko, 30 sekund. No nie, nie było odpowiedzi. No jak można było się wykapućkać na takiej prostej sytuacji?
2: Dzień dobry.
0: No ale to zdarza się, najlepszym. Halo.
3: Cześć.
0: Lecimy, siódme. Uważaj, mamy piątek, wymyśl dwie rzeczy, które w piątek może robić typowy 30-latek.
3: Oglądać telewizję, pracować, wyrzucać karty.
2: Słuchaj, rzutem na taśmie. W ostatniej sekundzie udało się. Wielkie gratulacje. Nasza eskowa koszulka z napisem cześć leci do ciebie. No i powiedz, co ty będziesz robił dzisiaj w piątek?
4: Ile masz lat?
3: No ja niestety będę pracował.
2: Młody człowiek. 29.
1: Siódme wygrywa w radiu.

0: Before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Oh, you shouldn't have.
2: Co ups, to znowu ups.
3: No ups, zrobiłaś. Wiesz co, wczoraj chodziłam po wszystkich moich sąsiadach szukając wysokiej drabiny i wszyscy mieli tylko niskie drabiny. A okazuje się, że drabinki wylosowali na US Open. Więc może dlatego nie było.
2: Rozumiem, no dlatego oczywiście. To za chwilę tą drabiną dojdziemy do newsów, które przedstawi Marcin Procki.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Kraków, ulica Wadowicka 3B.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Serio? To już koniec wakacji?
13: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
15: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
13: Będzie?
15: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
20: Ostatni piątek sierpnia, ostatni piątek wakacji. Przypominam o trwającym remoncie ulicy Starowiślnej. Drogowcy wymieniają tam nawierzchnię, chodniki oraz torowisko, a to oznacza wyłączenia z ruchu i spore utrudnienia. Jeżeli właśnie planujecie przejazd w rejonie centrum i Kazimierza, no to dobrze jest mieć to na uwadze. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia w Krakowie 29 stopni. Odczuwalna temperatura może być nawet nieco wyższa, bez opadów.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
18: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
21: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprowadzony z Czech do Polski Dariusz N. usłyszał m.in. zarzut zabójstwa, udziału w zbrojnej grupie przestępczej oraz obrotu narkotykami. Mężczyzna powiązany jest ze środowiskiem pseudokibiców. Na 3 miesiące trafił do aresztu, a będzie odpowiadał za zabójstwo 19-letniego piłkarza GKS-u Katowice. Kierowcy utrudnienia po wypadku na S8-ce w Łódzkiem doszło do niego na wysokości Złoczewa. Zderzyły się tam 2 osobówki. Ranna została 1 osoba. 1 pas jezdni w stronę Wrocławia jest w tej chwili zablokowany.
19: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
22: SK Sport News.
21: Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej Ligi Europy. W 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. A rozlosowano już turniejowe drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę. W tej pewnej gry w wielkoszlemowym turnieju są 4 Polki. To Świątek, Chwalińska, Fręch i Linet. Wciąż szansę na awans ma jednak też Martyna Kubka, która dziś zagra decydujący mecz eliminacji.
19: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
23: Jankes.
24: Kama.
23: Kama i Wiktor.
24: Jankes, Kama i Wiktor.
23: Radio SK.
0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek. No i od samego rana czekamy na NNI. Nikomu niepotrzebne informacje.
1: Pamiętajcie, że jest piątek i prawie na każdej stacji benzynowej z kuponem zatankujesz taniej.
2: Po co tankować taniej, jak można tankować w ogóle za darmo? Wystarczy się zgłosić, deska tankuje do pełna. Hej! Mam wrażenie, że za darmo to uczciwa cena.
0: Ach, zgadza się oczywiście. Będziemy tankować wasze fury, tylko dajcie znać, no kto potrzebuje takiego tankowania do pełna. Zgłoszenie jeszcze raz.
17: SKPL!
0: Polecamy.

0: No i dojechaliśmy do 7.38, 22 kreski i będzie z nami godzina 8. Nosol się zbliża, więc uwaga, uwaga, uwaga. No.
1: Ale teraz to, co powiem, nie będzie żadną wkrętką. Słuchajcie, ja w tym roku byłam na wakacjach w Jarosławcu. To jest nad polskim morzem. Mają plażę, która się nazywa Dubaj.
0: No. Co, naprawdę? Naprawdę?
1: Tak.
0: I co tam takiego jest dubajskiego na tej plaży? Dlaczego
1: okazuje
0: ona jest
1: się,
0: dubajska?
1: Że, po prostu ktoś ją wysypał, jak sztuczną plażę w Dubaju.
0: Aha.
1: I nazwał ją Dubaj.
0: Gratulacje. No,
1: więc nie wiem do końca, czy byłam w Emiratach, czy byłam jednak nad polskim morzem, ale...
0: Dubaj w Jarosławcu, to mi się podoba.
1: Nie tylko Dubaj, w Jarosławcu również ktoś postanowił połączyć system kaucyjny z automatem z nagrodami.
0: Mm-hmm.
1: W jednej z maszyn można wygrać worek pełen butelek i puszek objętych kaucją.
0: Ale to ja lubię, my Polacy potrafimy, główka pracuje, ale zobaczycie, za jakiś czas na pierwszą komunię zamiast roweru, czy też zegarków będą wręczać worek z butelkami kaucyjnymi.
2: Tak.
3: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
4: A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
5: No i z fajnym gadżetem.
4: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
5: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
4: Słuchaj nas.

0: do szkoły.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
14: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: I po reklamie.

0: Powiedz, że nosalek za momencik będzie i wyobraź sobie, że twoja obietnica się ziści.
1: Będzie i to na bogato, bo będzie kościelnym i będzie dzwonił w sprawie dmuchania.
0: Kościelne i dmuchanie?
1: Tak.
2: Podczas ślubu.
0: Panie.
1: Posłuchajcie uważnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Dzień dobry, kiedy to będzie to po tej stronie kościelnej. Czy ja się dotelefonowałem do pana Marcela z uroczystości na 16 w sobotę?
5: Tak, dzień dobry.
4: Proszę pana, ja tylko dzwonię z zapytaniem, czy wy już znaliście z księdzem, który ksiądz będzie wam dawał uroczystości, bo ja też muszę dopilnować
5: ojciec
4: to.
5: Ojciec Andrzej.
4: Bo wczoraj nam siadła elektryka do organów i teraz musimy to poustalać, proszę pana, jak ksiądz będzie się teraz, proszę pana, przemieszczał między ołtarzem a organami, żeby móc dmuchać piszczały organowe, tu już manualnie.
5: No wiem, tylko tą całą muzykę moja narzeczona ustala, ja to tam za dużo nie wiem.
4: Nie, to nie chodzi o muzykę, to wszystko, proszę pana, te aleluje i tak dalej, które będą, proszę pana, normalnie na mszy, to muszą organy robić.
5: Czyli padły organy po prostu, tak?
4: Padły organy i teraz tak, ksiądz będzie odpowiedzialny za to, żeby przed tym, jak będzie trzeba w organy, proszę pana, grać, to on idzie przez zachrytię, proszę pana, do góry na organy i tam, proszę pana, z organistą dmucha w organy, żeby one mogły grać. Dlatego ołtarz będzie pusty.
5: No rozumiem, tylko ja muszę z moją narzeczoną pogadać o tym i dopiero będziemy się dogadywać z księdzem.
4: Ale tutaj
5: no,
4: nie ma co do gadania, proszę pana, bo ja innej opcji nie widzę. Ja nie dam rady, proszę pana, biegać tam i z powrotem i dmuchać piszczały w organach.
5: No nie byłem nigdy w takiej sytuacji, wie pan, więc nie wiem, co panu mam powiedzieć teraz.
4: Dlatego trzeba to ustalić, czy wam nie będzie przeszkadzało, jak ksiądz będzie co jakiś czas spod ołtarza wychodził, żeby iść na organy dmuchać piszczały w organach.
5: No nie wiem, czy szczerze panu powiem, no, że pan mi podstawił pod ścianą, bo no nie mam pojęcia, czy mi nie będzie przeszkadzać, czy moim teściom nie będzie przeszkadzać, no to też
4: widzi
5: nie
4: pan,
5: wiem.
4: No właśnie. A może inaczej byśmy zrobili, jakbym wam tak zależało, żeby ksiądz był non-stop, proszę pana, przy ołtarzu, to może byście kogoś wydelegowali, żeby tam organiście pomagał dmuchać piszczały w organach.
5: No dobra, no coś wymyślę. Jak nie przegadam jeszcze z tą narzeczoną, no jakby co to ja załatwię kogoś i ktoś będzie tam pomagał organiście, no.
4: Niech, proszę pana, pan pogada jeszcze z Magdaleną.
6: Marcelku, zostałeś skręcony w Radiu SK.
5: O kurna, to ładnie żeś wymyśliła. Ja mówię, dmuchać w organy? Dobrze, przeklinać się zacząłem jak w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: jakieś afery, prawda?
1: Coś się dzieje, tutaj dzwonią, zabierają. Wczoraj o tej porze już niektórzy jechali do prokuratury. Pojechali sobie pogadać, spotkać się, napić się kawy.
2: No ale jakim luksusowym autem, panie.
1: Tak?
2: No pewnie.
1: Chciałabyś, żeby ktoś do ciebie wpadł?
2: Nie, dziękuję. Marcin Brodski za chwilę będzie mówił o tym w newsach. Będzie Radek P, a właściwie Radek
1: Radosław P.
2: Pekaol.
1: Za chwilę, szczegóły. Jankes. Gama. I Wiktor.
3: Radio SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to od Lewiatanie tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
3: Nie powinniśmy dzisiaj narzekać na pogodę. W najcieplejszym momencie dnia w Krakowie nawet 29 stopni. Co prawda teraz jeszcze chłodnawo, bo około 15, ale z godziny na godzinę będzie się robiło coraz cieplej. Parasol w ciągu dnia się nie przyda, nie widać w prognozach żadnych opadów.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
1: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
4: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezes PKOL-u z zarzutami. Pytanie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Radosław odpowie m.in. za płatną protekcję w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Mimo postawienia zarzutów nie traci automatycznie funkcji prezesa PKOL-u. O tym, czy pozostanie na stanowisku, decydują władze komitetu zgodnie ze statutem organizacji.
5: Jesteśmy w kryzysie wizerunkowym od dłuższego czasu. Nie ma żadnej wątpliwości, że statut daje możliwość odwołania. My nie mamy takiej wątpliwości.
4: Mówi wiceprezes. Prezes PKOL-u Adam Konopka. Działacze już od jakiegoś czasu domagali się odwołania prezesa. Areszty po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. 3 osoby trafiły za kraty, nie ujawniono jednak ich danych. Wiadomo, że w sumie CBA zatrzymało na Dolnym Śląsku w tym samym czasie 6 podejrzanych.
6: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
4: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a zatrzymani to przedstawiciele firm oraz urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przypomnę, 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały w powodzi. Radość ze zwycięstwa w cieniu wypadku. Kibic Jagiellonii zabrany został karetką do szpitala po tym, jak spadł z wysokości kilku metrów na stadionie w Tbilisi, a do wypadku doszło podczas świętowania awansu przez fanów białostockiego klubu.
7: Ta nasza radość była dzisiaj bardzo, bardzo stłumiona, taka wewnętrzna, bo wszyscy byliśmy przyjęci tym, co się wydarzyło. Wierzymy po prostu, że będzie wszystko dobrze.
4: Zaznaczał trener Jagi Adrian Siemieniec. Zarówno Jagiellonia, jak i Lech Poznań awansowały wczoraj do Ligi Europy.
8: Jankes!
9: Kama!
8: Kama!
9: I Wiktor!
8: Wiktor! W Radiu SK!
10: To jest piątek, jak niestety powiedział to Jankes, ostatni piątek tych wakacji.
11: Nie hura!
10: No nie hura.
11: Nie hura, że ostatni, ale hura, że są słuchacze.
10: Koniec, mamy właśnie fantastycznych słuchaczy.
12: Ja potrzebuję tankowania do pełna, bo wyjeżdżam do Danii autem z Wrocławia. Byłoby super.
11: Dania, Wrocław, no to jest kawałek.
10: No kawałek, no. Ja tankowanie oczywiście na sk.pl.
11: Zapraszam oczywiście, będziemy tankować wasze fury do pełna, tak, sk.pl i to za kilka chwil. Mhm.

0: minut po godzinie 8. Dzień dobry, kontrola. Proszę się nie rozbierać.
1: A co będziemy kontrolować?
0: Słodycze. Kontrola słodyczy była w polskich sklepach i okazuje się, że...
1: Wynik był gorzki?
0: Właśnie. Jest sporo nieprawidłowości, cholerka, no. Chodziło m.in. o błędy na etykietach. Ciekawe. No i skład niezgodny z opisem, a nawet barwniki, których nie podano na opakowaniu. Jest naprawdę tego mnóstwo. Uwaga, uwaga, co jemy, sprawdzamy, czytamy, no i ostrożnie, i nie za dużo.
1: No i niestety w ponad 60% sprawdzonych placówek wykryto te nieprawidłowości, więc bym powiedziała, że to taka nowa wersja jajka z niespodzianką.
0: Tak, cukierek.
1: Cukierek albo psikus?
0: Ojej.

0: Kwadrans po godzinie 8, tutaj SK, będziemy tankować.
1: SK tankuje do pełna.
2: Z nami teraz facet, który bym powiedziała szasta dwuzłotówkami. Dzień dobry, Sebastian.
3: Cześć, cześć wszystkim, siema.
0: Sebastianie, gdzie ty chcesz na randkę zabrać swoją cudowną dziewczynę?
3: No? No, pewnie jak większość kobiet, najdroższe miejsce, może w Polsce, może na świecie.
2: Czyli? Mhm.
3: Na stację benzynową.
0: Kama, czy byłaś kiedyś na randce na stacji benzynowej? Czyż to jest fantastyczny pomysł?
2: Ja byłam na randce raz w życiu. Panie, hej, więc jeszcze wszystko przede mną. Nie była to stacja benzynowa, czyli to było drugą... po taniości.
0: Okej. Okay. Na stacji, no wiadomo, różnie bywa, ale rzeczywiście wchodzisz w tych takich lepszych, tych bardziej rozbudowanych na autostradach, to w ogóle tam i ciepłe jedzonko, i zimne, i przystawki, i gazetka, i napoje, i kawka, i toalet,
2: możesz wziąć i prysznic.
0: I nawet możesz razem pójść.
2: A tego nie wiedziałam.
3: Dokładnie.
0: Na co myślisz, że rozliczają cię, czy wchodzisz sama, czy z kimś?
2: Aż ty, brzmisz jak człowiek z doświadczeniem.
0: Ja ostatnio, słuchajcie, wracałem z imprezy takiej sportowej, którą prowadziłem, nie biegałem w Krakowie i byłem tak spocony, to wpadłem na dworcu w Krakowie, na podprysznic. Mhm. Kosztowało to chyba 15 zł, ale to było naprawdę, ale woda była ciepła, to mnie wkurzyło trochę.
2: A grzeb gratis, czy nie?
0: Nie, było czyściutko, fajnie, polecam.
2: No to fajnie.
0: Wpadasz czyściutko, na świeżo i dalej randka trwa.
2: No to słuchaj, ja myślę sobie, że tą twoją narzeczoną to trzeba byłoby trochę porozpieszczać, więc pozwól, że pomożemy.
3: Dobra,
2: i
3: dobra.
2: Tankujemy ci do pełna.
3: Jezu, super, dziękujemy ci.
0: Czyli dziewczyna jest zadowolona, tak? Tak,
3: tak. Jak wejdziemy na stację, to powiem do Amelki: Amelka, tu jest jakby luksusowo.
2: Tak!
0: Cudownie, ale fajnie, bo podjeżdżacie. Ty masz w kieszeni kilka stówek, no bo tankujesz do pełna za darmo. Siadacie przy stoliku. To gdzie jeden hot dog? Od razu cztery, prawda?
3: Cztery, tak.

0: Tu papa.
1: Są pytania, których lepiej nie zadawać, bo nie daj Boże, ktoś udzieli odpowiedzi.
2: No, zadaj im pytanie.
1: Jankes, jak tam? Wczoraj obiecałeś, że nie będziesz dzisiaj pił kawy, jak tam poszło?
2: To było niepotrzebne pytanie.
1: Prawda?
2: I uwaga, odpowiadam, tak. Za chwilę Marcin Procki, będą pytania, będą odpowiedzi w newsach oczywiście.
1: A odpowiedź to 56%, ale pytanie na tak czy na nie, to się dowiecie u Marcinka.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Serio? To już koniec wakacji?
7: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
8: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, zdmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
7: Będzie?
8: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Kraków, ulica Wadowicka 3B.
11: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
12: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
19: Bardzo udany koniec wakacji pod kątem pogody. Dzisiaj jeszcze taki oddech lata, bo 29 stopni w Krakowie to maksymalna temperatura, jaką prognozują specy od pogody. W weekend ma być również przyjemnie. Jutro do 26, w niedzielę do 28 stopni, ale przelotne opady zarówno w sobotę, jak i w niedzielę są niewykluczone. Na wzgórzach Krzesławickich ulica Figlewicza jest całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Z kolei w Dębnikach w ciągu Kapelanki trwa naprawa ścieżki pieszo-rowerowej.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
17: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Krajowa dziesiątka w Wielkopolsce zablokowana, to w Złotopolu koło Lipna. Zderzyły się tam 2 samochody. Poszkodowane zostały 3 osoby, a na miejscu nadal działają służby. 56% zapytanych ocenia, że prezydent dobrze reprezentuje Polskę na świecie. To wyniki sondażu opublikowanego dziś przez Super Express. 44% uważa, że Karol Nawrocki źle działa w polityce międzynarodowej. A w SK News teraz jeszcze ważne przypomnienie dla rodziców. Cały czas można się starać o pieniądze z programu Dobry Start. To 300 zł na każde uczące się dziecko. Jeżeli pieniądze chcemy dostać do końca września, to wniosek trzeba złożyć jeszcze w sierpniu.
21: Jankes. Kama i Wiktor.
22: Radio SK.
23: Ucz się, będziemy mieć 300.
24: No, właśnie.
0: Nie patrz się tak na mnie, no i ci się ucz.
20: No uczymy się oczywiście z samego rana. W piątek 28 sierpnia, 8.31, panie i panowie.
0: Dzisiaj od rana zbieramy nikomu niepotrzebne informacje. Jak się okazuje, jest ich sporo.
15: Całkiem nieprzydatna wam informacja, a mnie bardzo cieszy. Moja przyjaciółka zdała prawo jazdy za pierwszym razem. Pozdrawiam, Monia.
0: Brawo. Gratulujemy, zazdrościmy, ja za piątym.
20: Puszcz, och, aż przetkało mnie.
16: Kama chciała sobie utrwalić.
0: Dokładnie.
20: Bardzo dobrze, gratulujemy, Kamcia.

0: No i dojechaliśmy do 8.37. Piątek nam się rozkręca. No dobrze, dobrze. Ostatni weekend wakacji.
1: No i ludzie jeszcze jeżdżą i latają na wakacje. Jak się okazuje, niektórzy z lekkimi opóźnieniami.
0: Co się wydarzyło? Co się stało? Jakiś pociąg się spóźnił?
1: Nie, wyjątkowo samolot. Mianowicie pasażerowie Ryanaira utknęli w samolocie. Tym razem na 10 godzin.
0: 10 godzin?
1: Masakra,
0: super,
1: co?
0: Fajnie. Trzeba gadać, rozmawiać.
1: No, oni czekali na lot, słuchaj. W samolocie, w środku, na płycie. Bo pogoda była zła.
0: Czekaj, bo tam często można kupić sobie bilecik taki nawet za 79 zł.
1: Tak, Ryanair sprawdził, ile człowiek wytrzyma za 8 dych.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt, a karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
4: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
8: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
6: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie

0: czyli Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
1: Wielki finał wakacji w Alvernia Planet. 1000 biletów dla dzieci za darmo. Zobacz film w największym kinie 360 w Europie oraz odkryj kulisy powstawania filmu. Zarezerwuj bezpłatny bilet na alverniaplanet.com i przyjedź w poniedziałek 31 sierpnia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Wrzucam cię do informacji niepotrzebnych, NNI, czyli tak nikomu niepotrzebne informacje, aczkolwiek dla was w studiu...
1: Ty się przeniósł.
0: Słuchajcie, wiątek u nas w naszej cukierni, obok radia zawsze są ptysie.
2: Ostatnio nie było, jak sobie.
0: A nie było, tak, była jakaś dziwna sytuacja i bardzo przepraszali. Nie najbardziej.
1: Czyli ktoś przyszedł przed tobą i wykupił.
0: Kamcia, proszę, to za chwilę odbieramy telefony jeszcze.
3: Hejka, ja dzisiaj właśnie wyjeżdżam w góry, więc niestety będzie taka podróż trochę mnie kosztować.
1: No ale za to z jakimi widokami?
0: No, to się liczy.
1: Chyba, że chmury będą.
0: To jeszcze ktoś na drugą nóżkę?
4: No, ja też skończyłem urlop niestety, ale zastanawiam się, czy nie zacząć przypadkiem jakiegoś L4.
0: Poznałeś po głosie, czy to ktoś od nas?
1: Tak, brzmiał jak Wiktor.

0: Sylwia, super Grzeszczak w Radiu SK, 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No i tutaj mamy dla Was niesamowitą niespodziankę. W poniedziałek Sylwia Grzeszczak będzie żegnała wakacje razem z nami.
0: Och, nie tylko Sylwia, będzie mnóstwo gwiazd, które, no niektóre po raz pierwszy będą prowadziły program razem z nami tutaj u nas w naszym studio. Bardzo mocno polecamy i zapraszamy.
1: No, będzie się działo. Będzie, cytując Sylwię, och i ach.
2: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
14: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
20: Do 29 stopni pokażą dziś krakowskie termometry. W ciągu dnia nie powinno padać, nawet jeżeli słońce chwilami będą przykrywać chmury. Weekend również zapowiada się z przyjemną pogodą. Jutro około 25 stopni, a w niedzielę około 28. Natomiast jutro w ciągu dnia przelotne opady są niewykluczone.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
0: 9 na zegarach, to jest TSK News. Marcin Procki, zapraszam. Jedno zdanie i potencjalnie setki milionów złotych w grze. Chodzi o zapis, który pod koniec lipca trafił do nowelizacji prawa energetycznego. Jego sens jest prosty. Część tak zwanych umów widmo o przyłączenie do sieci ma zostać uznana za niewygasłą, a to może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorców chcących realnie inwestować na rynku energii. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego ta poprawka ma tak duże znaczenie?
5: No bo dziś samo miejsce w kolejce do sieci jest niezwykle cenne. Można mieć działkę, inwestora i gotowy projekt, ale bez możliwości przyłączenia elektrownia albo magazyn energii i tak nie powstaną. Ten problem od dawna znało państwo i dlatego wiosną wprowadziło nowe przepisy. Miały one oczyścić system z tak zwanych projektów zombie. Takich, które zajmowały miejsce w sieci, ale nie były realizowane. Inwestor musiał pokazać, że naprawdę buduje. W przeciwnym razie mógł stracić umowę na przyłącze. I wtedy pojawiła się nowelizacja, do której na etapie prac w komisji dopisano dodatkowy artykuł. Może on pozwolić określonej grupie inwestorów zachować te umowy, które wcześniej mogły wygasnąć, czyli de facto cofa najważniejsze założenia tej reformy.
0: No, te przepisy są już na biurku prezydenta i czekają na jego decyzję. Nawet do 12 mogą potrwać utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 74 w Ćmińsku. Nad ranem doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Obaj kierowcy trafili do szpitala. A w niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim ważna zmiana. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej.
18: Większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
21: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
18: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
0: Mówił Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych, którego dopytywał Rafał Różycki. Pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei w Łódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem.
22: Jankes, Kama i Wiktor.
23: Jankes, Kama i Wiktor.
22: W Radiu SK.
0: No dobrze, Wiktor na wakacjach. Kamcia już poleciała w swoją stronę. No dobrze, dobrze, ja z wami jeszcze do godziny 10, teraz 2 minutki po godzinie 9. Piątek, ostatni piątek wakacji, 28 dzień sierpnia. Dzisiaj święto lotnictwa polskiego.
24: No to odlot!
0: Już jesteśmy na lotnisku.
24: Znany
0: klasyk, rzeczywiście. Jak najmniej turbulencji wam życzymy oczywiście, jeśli chodzi o latanie, fruwanie, no i przede wszystkim powrót z wakacji do domu. Teraz Dawid Podsiadło, za chwilę m.in. Tame Impala.

0: 18 minut po godzinie 9 Radio SK w ostatni piątek wakacji 28 sierpnia. Dzisiaj na zewnątrz ładnie, przyjemnie. Przyjemnie też w telefonach od was albo w messengerach, które zostawiacie oczywiście u nas na Facebooku. No zaglądamy po raz kolejny do szuflady z NNI, z nikomu niepotrzebnymi informacjami.
1: Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj piątek, więc to dzisiaj ja o wszystkim decyduję w domu. Czy ja sprzątam, kiedy gotuję, kiedy prasuję. Także miłego dnia.
0: To były pozdrowienia dla żony.
2: Oby nie byłej.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka.
4: Oj miły, ruszajmy zanim nas dogoni śpiew.
3: Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
14: Serio? To już koniec wakacji?
15: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
16: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
15: Będzie?
16: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
17: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
18: Chcesz uzupełnić braki w wykształceniu? Zdobyć konkretny i atrakcyjny zawód? Zrób to w Faber Centrum Kształcenia. Nauka z dofinansowaniem w szkole policjalnej na kierunkach terapeuta zajęciowy, masażysta, higienistka i asystentka stomatologiczna, ortoptystka, opiekun medyczny, kosmetyka i inne. Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe i do liceum dla dorosłych. Nie czekaj, zapisy trwają. Faber Centrum Kształcenia. Kraków Karmelicka 43A przez 2. Faber, twoją drogą do sukcesu. Sprawdź nas na www.faberedu.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
19: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
20: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
19: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
21: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
19: Spiesz się, kto pierwszy ten mieszka.
21: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
19: Szczegóły na sprawia.pl.
20: I po reklamie.

0: 22 minutki, będzie z nami godzina 10, piątek, 28 sierpnia. No jak piątek, to oczywiście gorąca 20. Dzisiaj po godzinie 18 po raz kolejny przed mikrofonem pojawi się Michał Sobkowski, no i będzie częstowo wyjątkowymi numerami, na które głosujecie na sk.pl. I to była jedna z propozycji. Fast Boy Music Sounds, ale też jest inna propozycja, którą uwielbiamy tutaj z Bogajem, z Pawłem. To jest coś serio wyjątkowego. MG Deli, no i numer Deli Supreme. Na to też możecie głosować, wbijajcie na sk.pl. No i niech ten numer dzisiaj wybrzmi po godzinie 18.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
2: A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
3: No i z fajnym gadżetem.
2: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
3: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
2: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
8: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać.

0: Bierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
1: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
2: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko to najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko, największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modonica koło Krakowa, ulica Częstochowska 36, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
3: Profilaktyka nie zabiera czasu. Ona go daje. Skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych. Już 6 września od 9 do 15 na parkingu Centrum Handlowego CHT przy ulicy Krzywda w Krakowie. Zapraszamy kobiety od 45 do 74 lat. Obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie CHT. cht.net.pl.
4: A gdyby tak w końcu porządnie się wysypiać? Lepszy sen to więcej energii, zdrowia i dobrego nastroju każdego dnia. W Tempur wiemy, że wiele osób wciąż nie śpi tyle, ile potrzebuje. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur Futura Park. 29 i 30 sierpnia kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon firmowy Tempur. Futura Park. Parter.
5: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
9: I po reklamie.

0: Tutaj jest Kant, 5 minut i będzie z nami godzina 10. No, halo, halo, co tam się dzieje na Messengerku?
1: Słuchajcie, ja dzisiaj mam obronę pracy magisterskiej z pedagogiki. Proszę, trzymajcie kciuki, pozdrawiam całą moją komisję. Hej.
0: No dobrze, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Łukasz Dumczyk, pan chciałby pozdrowić kogoś?
2: Ja chciałbym pozdrowić... kogo bym chciał pozdrowić? Wiktora, który jest na urlopie, bo strasznie mu zazdroszczę. Przed chwilą się łączyliście z nimi przez telefon i tam jest tak wakacyjnie, słoneczko, tak. Basen.
0: Ale co do naszej słuchaczki, oby na tym wystąpieniu, tej obronie nie skończyło się tak jak kiedyś.
3: Pan płaznuje sobie tutaj na komisji.
4: Tak jak pani.
3: Może pan dowolnie sobie szczerzyć te swoje słynne, sztuczne zęby.
4: Natomiast... A pani swój botoks. Jankę.
5: I Wiktor. W Radiu SK.
0: Korzystajcie z ostatniego weekendu, wakacji, a my wracamy do was w poniedziałek.
6: Reklama.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
10: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
11: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
10: Do tego kiełbasy i wędliny.
11: Naturalnie, domowo, ale i
10: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
11: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
12: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
17: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
18: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
6: Weekend już naprawdę blisko. Ja przypominam o trwającym remoncie ulicy Starowiślnej. Drogowcy wymieniają tam nawierzchnie, chodniki i torowisko. To oznacza wyłączenia z ruchu, spore utrudnienia. Jeżeli planujecie przejazd właśnie w rejonie centrum i Kazimierza, to warto wziąć ten fakt pod uwagę. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 29 stopni, sporo słońca. Nawet jeżeli chwilami będą je przykrywać chmury, to w ciągu dnia padać nie będzie. Dobrego piątku.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAG w Krakowie.
22: 10 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Najpierw zapisu nie było, potem nagle pojawił się w ustawie i dziś rodzi pytanie o to, kto i dlaczego zabiegał o jego wprowadzenie. Chodzi o artykuł nowelizacji prawa energetycznego, która trafiła na biurko prezydenta. Eksperci z branży ostrzegają, że te kilka dopisanych zdań może kosztować państwo miliony. Dlaczego? To wyjaśniamy na sk.pl. Kierowcy na Pomorzu zablokowana jest trasa kaszubska, czyli ekspresowa szóstka. Na wysokości węzła Szemut osobówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Ranna została jedna osoba, jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do południa. Nauka o ekologii z nagrodami. To podczas akcji Czyste Tatry. Dzisiaj pierwszy dzień na Górnej Równi Krupowej stanęło już miasteczko ekologiczne.
23: I jeszcze co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka, tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
22: A opowiada ambasador akcji Robert Korzeniowski. W czasie akcji też koncert Sary James.
24: Może ktoś ma teraz takie szczęście, że jedzie w góry z rodziną i właśnie urlop zaczyna. W drodze na urlop i w pracy też. Posiedźmy sobie razem, posłuchajmy hitów na czasie, a tutaj niezły zestaw się szykuje. Na początek męskie granie, a potem między innymi Gips z Kukonem. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 2 po 10.

0: Że co, że niby to jest ostatni piątek wakacji. Nie, nie, nie. Z nami to jest po prostu wakacyjny piątek. Umówmy się, że dzisiaj nie używamy słowa ostatni. H w Radiu SK gramy wakacyjne. Ciągle wakacyjne hity na czasie. I ja teraz szukam osób w wakacyjnym nastroju. Odczarujmy tę rzeczywistość, nie myślmy o tym, że to już jest ten ostatni piątek wakacji. Dlaczego czujecie wakacyjną atmosferę? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Może jakieś wakacyjne przyjemności was dzisiaj po pracy czekają. Jakieś kajaki ze znajomymi, może wypad nad jezioro, może grill. A może w pracy macie dużo więcej pracy niż zazwyczaj, bo cały czas sezon urlopowy trwa? Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego czujecie wakacyjną atmosferę i nie myślicie o tym, że te wakacje się kiedyś skończą? Śmiało się nagrywajcie, a ja za moment do was wracam z najlepszymi hitami na czasie, na lato. Temper City po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
6: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
7: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
8: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M, 1 plus 1 gratis, 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
16: I po reklamie.

0: Miley Cyrus w Radiu SK, a wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Eski, dlaczego czujecie wakacyjną atmosferę i Bartek mówi, że teraz słucha Eski, malując pokój córki. To my się postaramy, żeby było jeszcze bardziej wakacyjnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj sezon na nowości. Takie wakacyjne trwa cały czas i on się prędko nie skończy. Codziennie podrzucamy najlepsze świeże numery. I teraz nowa propozycja od Ale Farbena. To niemiecki producent i DJ, który połączył siły z May Stevens. Tę angielską piosenkarkę doskonale znacie z hitu Jungle. To teraz posłuchajmy, jak ta pani brzmi w nowym numerze. Ale Farben, May Stevens, Same Old Sky. Już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Cardinal Official i Akon. To są hity na czasie na lato w Radio SK. U nas cały czas jest wakacyjna atmosfera, a wy tę wakacyjną atmosferę czujecie. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. No i słuchajcie, dostałem bardzo dziwną wiadomość, bardzo dziwny komunikat od naszej słuchaczki Doroty. Trochę nie wiem, jak to rozumieć. Posłuchajcie. Się bałem, że Dorota się w palec uderzyła, ale na szczęście potem wytłumaczyła, że to nie krzyk, tylko to jest śpiew z radości, bo ona właśnie odstawiła dzieci do dziadków i dzisiaj wieczorem jedzie na koncert. Także słuchajcie, to jest bardzo dobry moment, za 21 minut godzina 11, żeby zadzwonić do dziadków i umówić wizytę. Bo wiecie, żeby sobie dziadkowie nie wymyślili jakiegoś wyjazdu na weekend. Jeszcze można, sezon na oddawanie dzieci do dziadków cały czas trwa. A wesele cały czas są wakacyjne hity na czasie, po krótkiej przerwie. David Guetta i Sia.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
7: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
8: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
7: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
9: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
10: Omoda JQ Dynamica. Szukasz wyjątkowego SUV-a? Przyjdź i sprawdź najnowsze promocje. Jedziemy razem przez lato z Omoda JQ Dynamica. Kasztanowa 3, Jawornik. www.dynamika.pl.
11: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Banan.

0: 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
1: Wielki finał wakacji w Alvernia Planet. 1000 biletów dla dzieci za darmo. Zobacz film w największym kinie 360 w Europie i odkryj kulisy powstawania filmu. Zarezerwuj bezpłatny bilet na alverniaplanet.com i przyjedź w poniedziałek, 31 sierpnia.
2: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
3: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
4: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
3: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
5: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
3: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
5: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
3: Szczegóły na sprawia.pl.
6: I po reklamie.

0: Alex Warren w Radiu SK. U nas cały czas grają wakacyjne hity na czasie, a nasze siatkarki cały czas grają na Mistrzostwach Europy. I dzisiaj, słuchajcie, o godzinie 18 starcie z Turczynkami, które są faworytkami, jednymi z faworytek do wygrania tego turnieju. I nasze siatkarki, słuchajcie, będą grały o pierwsze miejsce w grupie. I co ciekawe, lepiej, żeby nasze siatkarki przegrały. A to dlatego, że jeżeli przegrają, to i tak awans z grupy mamy pewny, ale jeżeli przegramy, to unikniemy starcia z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do zdobycia złotego medalu. Czyli nasze siatkarki raczej się dzisiaj spinać nie będą. Jakąś piłkę zepsują, to raczej nie będzie nic złego. To tak jak my byśmy dzisiaj w pracy sobie powiedzieli, ja się nie będę dzisiaj starał, jeszcze podwyżkę dostanę, a potem co z tymi pieniędzmi robić? Będę musiał iść na zakupy. Komu to potrzebne? Radio
1: SK. Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
13: Taurus! Spilzna! Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
12: Do tego kiełbasy i wędliny.
13: Naturalnie, domowo, ale i...
12: szybko!
13: Taurus!
12: Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
13: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
14: Co ty taki zakręcony?
15: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
14: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
15: Co? Tak szybko?
14: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
15: Czekaj.
14: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
15: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
14: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
21: Ten ostatni weekend wakacji z udaną pogodą w Krakowie się szykuje. Dzisiaj do 29 stopni. Jutro spadek temperatury do 25 i może przelotnie popadać, ale i tak wciąż przyjemnie, a w niedzielę nawet 28 stopni. Jeżeli chodzi o ciśnienie, jest na wysokim poziomie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu. Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
21: Piątkowe przedpołudnie to jest SK Summer City. Krystian Lis, zapraszam. Ostatni weekend wakacji startuje z Kopyta, a nasz patrol zamelduje się dziś od 17 w kafeterii Oranżeria w Suchej Beskidzkiej. Czeka wyjątkowy muzyczny piątek pod gołym niebem przy saulowych rytmach, przepysznej kawie i możliwością zdobycia naszych radiowych gadżetów. Na co w sobotę? Przed nami czwarty maraton Zumba Fitness w hali sportowej w Niepołomicach. Tam też będzie nasz letni patrol. Z kolei w Krakowie jutro od południa pożegnamy lato na łące na Wesołej. Wstęp jest wolny, a w programie plenerowa joga, warsztaty Zero Waste, wymianka ubraniowa, strefa chilloutu na hamakach i wieczorne kino plenerowe z filmem Chłopi. Bądźcie z nami i słuchajcie Radia SK. Nie tylko w ten weekend.
20: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
6: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. To nie koniec czynności z prezesem PKO. Prokuratura zapowiedziała, że dziś kontynuacja przesłuchania Radosława P. Już wczoraj śledczy zarzucili mu m.in. płatną protekcję. To w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. A szykuje się gwałtowna zmiana pogody. Dla ponad połowy kraju IMGW wydało ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Lubuskiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. A nawałnice prognozowane są tam dziś w nocy. Zanim jednak się pojawią, w południowo-zachodniej Polsce obowiązują dziś ostrzeżenia przed upałem. A dziś też poznamy rywali polskich zespołów w Lidze Europy. Zagrają w niej Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jak mówi skrzydłowy Jagi, Kajetan Szmyt, wśród potencjalnych rywali jego koledzy z drużyny mają jednego wymarzonego.
19: Słyszałem, że każdy z chłopaków mówił, że Milan, więc może być Milan. Myślę, że im lepsze drużyny, im większe drużyny, to do nas lepiej.
6: Na losowanie w Monako rozpocznie się o 13.
0: Ja proponuję, żebyśmy też zrobili losowanie. Kto zagląda do plecaka szkolnego dziecka? Co tam ciekawego zostaniemy? Ciekawe, czy tam jeszcze jest kanapka z czerwca? Mam nadzieję, że nie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Gramy hity na czasie. Glass Animals już teraz. Po takim czasie tam już może być nowe życie. Ale my jeszcze żyjemy wakacjami. Lato cały czas trwa, wakacje ciągle tu są i w ESE wakacyjna playlista. 3 minuty po godzinie 11:00.

0: Armin van Buuren w Radio SK i czuć, że jest piątek. Z tym numerem SK rozpoczyna razem z wami wakacyjny weekend. A jeśli ten kawałek wpadł wam w ucho, to mam jeszcze lepszą informację. Armin van Buuren jest w ekipie Radia SK i w każdy piątek gra swój set w programie SK Live Remix. Już dzisiaj po godzinie 20 najlepiej zmiksowane hity na czasie do rozpoczęcia wakacyjnego weekendu. No a potem od 23 sety najlepszych DJ-ów. Od Armina van Buurena, Losta Frequencisa, Kaigo i wielu, wielu innych. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to brzmi, to już teraz odpalajcie eskową łapkę na smartfony.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
11: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
10: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Chcesz uzupełnić braki w wykształceniu? Zdobyć konkretny i atrakcyjny zawód? Zrób to w Faber Centrum Kształcenia. Nauka z dofinansowaniem w szkole policjalnej na kierunkach terapeuta zajęciowy, masażysta, higienistka i asystentka stomatologiczna, ortoptystka, opiekun medyczny, kosmetyka i inne. Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe i do liceum dla dorosłych. Nie czekaj, zapisy trwają. Faber Centrum Kształcenia. Kraków Karmelicka 43A przez 2. Faber, twoją drogą do sukcesu. Sprawdź nas na www.faberedu.pl.
17: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
18: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
19: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
22: I po reklamie.

0: Autostrada za znakiem kończącym odcinkowy pomiar prędkości. Radio
1: SK. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
3: Profilaktyka nie zabiera czasu. Ona go daje. Skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych. Już 6 września od 9 do 15 na parkingu Centrum Handlowego CHT przy ulicy Krzywda w Krakowie. Zapraszamy kobiety od 45 do 74 lat. Obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie CHT. cht.net.pl. A gdyby tak w końcu porządnie się wysypiać? Lepszy sen to więcej energii, zdrowia i dobrego nastroju każdego dnia. W Tempur wiemy, że wiele osób wciąż nie śpi tyle, ile potrzebuje. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur w Futura Park. 29 i 30 sierpnia kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon firmowy Tempur. Futura Park. Parter.
4: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Czy uszy Twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
12: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Post Malone's Wailey w Radio SK i to jest dobry numer, przy którym można na chwilę zwolnić, zrobić sobie przerwę w pracy. Za 5,5 minuty będzie piątkowe południe. No właśnie, na co to jest dobry moment? Może to jest dobry moment na jakąś przekąskę w pracy i kawkę? Ja właśnie sobie kawkę zrobiłem. A u was jak to wygląda? Na co to jest dobry moment? Piątek po godzinie 12. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam oczywiście dobrze zagram. Po krótkiej przerwie będzie m.in. Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Co Cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
6: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit!
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
11: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
12: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
11: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
13: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
11: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
13: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
11: Szczegóły na sprawia.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
16: Już za moment zaczynamy piątkowe popołudnie. Ja przypominam o trwającym remoncie na ulicy Starowiślnej. Warto też pamiętać, że na Wzgórzach Krzesławickich ulica Figlewicza jest całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Są też zmiany dla kierowców w Bronowicach, na Bronowickiej, na odcinku od Stańczyka w stronę łącznicy na Armii Krajowej. Wyłączono północną jezdnię. Dzisiaj do 29 stopni, żadnych opadów nie widać w prognozach. Jutro do 25 i może przelotnie popadać, a w niedzielę do 28.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie.
14: Jest 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak, prezes PKOL, znów w prokuraturze. Wczoraj przesłuchanie zostało przerwane z uwagi na późną porę. Śledczy przedstawili wtedy Radosławowi P. zarzuty, m.in. płatnej protekcji w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Za to grozi mu do 8 lat więzienia. Trzech młodych pseudokibiców w rękach policji. Nastolatkowie na jednej z ulic w Jaworznie zaatakowali 14-latka za to, że ten miał na sobie szalik z barwami innego z klubów piłkarskich. Chłopiec trafił do szpitala, mówi Michał Koper z policji w Katowicach.
17: O losie zatrzymanych nieletnich zadecyduje teraz sąd rodzinny.
14: Napastnicy mają od 15 do 16 lat. Nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego.
18: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
14: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Obecność Amerykanina niepokoi jednak przyrodników. Obawiają się, że może w przyszłości wypierać rodzime borowiki.
19: Punktualnie godzina 12 w piątek. To jest dobry moment na nasz słuchacz Paweł w tej sprawie.
20: Najlepszy moment na to, aby pójść do domu i rozpocząć weekend. Serdecznie pozdrawiam.
19: Ja nie znam Pawła, ale brzmi jakby był czyimś szefem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale jeśli jeszcze nie możecie wyjść do domu, to przynajmniej można pracować tak na zwolnionych obrotach. Gwizdać sobie przy okazji, żeby przyjemnie było razem z Dawidem Podsiadło. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Piątek po 12. Na co to jest dobry moment?

0: To jest numer, który zawsze cofa nas w czasie. ATB w Radiu SK, 17 minut po 12 i nasza słuchaczka Natalia z głosówką.
1: To jest dobry moment na kończenie sprzątania, szybkie pójście na zakupy i sparzenie sobie kawki na tarasie i odpoczynek.
0: Co? Jest dopiero 17 po 12, a Natalia już ma sprzątanie zakończone już w piątek? Ja naprawdę podziwiam za dyscyplinę, bo jednak większość społeczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o tę męską stronę, w wolny dzień, 17 po 12, to byśmy zdążyli tylko tę kawkę na tarasie wypić. Ale zaraz, skoro Natalia cały weekend będzie miała wolny, bo już ma posprzątane, to co ona będzie robić? Oby tylko jakieś głupie pomysły i bojowe zadania do głowy nie przychodziły.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
8: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Wielki finał wakacji w Alvernia Planet. 1000 biletów dla dzieci za darmo. Zobacz film w największym kinie 360 w Europie oraz odkryj kulisy powstawania filmu. Zarezerwuj bezpłatny bilet na alverniaplanet.com i przyjedź w poniedziałek 31 sierpnia.
12: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
13: To będzie ostatnia reklama. Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
14: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
13: Do tego kiełbasy i wędliny.
14: Naturalnie, domowo, ale i
13: szybko.
14: Taurus.
13: Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
14: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
15: I po reklamie. SK.

0: odkrycia. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Nowy rapowy hit i młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radiu SK. Za 23 minuty będzie godzina 13 i teraz nasza słuchaczka Klaudia chciała się czymś bardzo ważnym pochwalić. Uwaga!
1: To doskonały dzień na ostatni dzień w pracy. Martunia, lofciam!
0: Czyli urlop czas zacząć i nie będzie przez jakiś czas plotkowania z Martunią. Jaju, jak to dobrze, że każdy z nas ma w pracy przynajmniej jedną taką osobę, która nam streszcza wszystkie ploteczki z pracy, jak idziemy na urlop, prawda? Taka zaufana osoba, warto ją mieć, jest w stanie nawet w czasie urlopu nam napisać króciutko, że jakiś przypał się wydarzył. I potem fajnie się pośmiać z tego, jak wrócimy. Dziękujemy wam, że jest

0: czas w S-kowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
9: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światło Wood od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Wakacje cały czas trwają. Cały czas można sobie wyobrażać, że przy tym numerze leżymy i opalamy się na plaży. Swedish House Mafia w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie. A nasz legendarny skoczek Adam Małysz właśnie zdradził, co robi w wolnym czasie, bo on ma tego czasu teraz bardzo dużo. Niedawno przestał być prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i nie pracuje. I w jednym z wywiadów przyznał, tu cytat, przez pełne 2 tygodnie cały czas sprzątałem różne rzeczy po sobie, małżonka zadowolona. Czyli słuchajcie, Adam Małysz już się nie wykręci. On teraz musi zrobić te wszystkie rzeczy, o których żona co pół roku przypomina. Więc drodzy szefowie, to jest ważna informacja dla was. Jeśli szukacie teraz pracownika, to odezwijcie się do Adama Małysza, bo on prawdopodobnie jest teraz w takim stanie, że przyjmie każdą możliwą ofertę za każde pieniądze. Radio
1: SK. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage Jet 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
7: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
14: Ostatni weekend wakacji rozpocznie się dosłownie za parę godzin. Szykują się pewnie powroty z urlopów, ale te najbliższe dni można jeszcze fajnie wykorzystać, bo pogoda będzie sprzyjać. Dziś w Krakowie do 29 stopni, pogodne popołudnie i wieczór, w nocy 17 stopni. Umiarkowane wiatr i niekorzystny biometr.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu. Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
14: Kasia Smakowska, Weska Summer City. Przenosimy się teraz na Podhale, bo na górnej równi Krupowej już stoi ekomiasteczko. Rozpoczęła się tegoroczna 15. edycja akcji Czyste Tatry pod eskowym patronatem i poza sprzątaniem gór mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.
15: Gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze w ramach tego miasteczka tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
14: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador tej akcji. A relacji z Górnej Równi Krupowej posłuchacie jeszcze dziś na naszej antenie. Pamiętajcie, że to ostatni weekend z naszym patrolem SK Summer City. O 17 widzimy się w Suchej Beskidzkiej w kafeterii Oranżeria. Będą konkursy, gadżety i wakacyjne pogaduchy.
13: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
12: Minęła 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Priorytetami budżetu na 2027 rok mają być bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Rząd chce też zwiększyć nakłady na inwestycje kolejowe i drogowe oraz energetykę. Polska gospodarka według założeń urośnie o 3%.
16: W efekcie Polska to dziś 6. największa gospodarka Unii Europejskiej.
12: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej i przedłożenie go do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki odmówił podpisu 3 ustaw, w tym pilotażu Państwowego E-Dziennika i Prawa Energetycznego. Prezydent zawetował nowelizację Prawa Energetycznego, a dlaczego? O tym przeczytacie na se.pl. W weekend i w poniedziałek drożej za benzynę, taniej za diesla. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,64, to wzrost o 7 groszy. Z kolei litr diesla zatankujemy za 7,31, czyli 5 groszy taniej niż dziś.
17: Taniej, to jest piękna informacja, ale ja mam jeszcze lepszą. Słuchajcie, Kevin Sam w domu oficjalnie powraca i nie trzeba czekać do Wigilii. Za chwilę będę miał nowe informacje w tej sprawie, ale wcześniej dobrze zagram oczywiście. Temper City już teraz, a potem wpadnie między innymi Dua Lipa. Minuta po godzinie 13, Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: ale ona nami czaruje tym swoim pięknym głosem, w którym można się zakochać. Zalia w Radiu SK, 17 minut po godzinie 13. Nie musimy czekać do Wigilii, żeby obejrzeć Kevina samego w domu. Słuchajcie, ten wigilijny klasyk już niedługo pojawi się w telewizji na otwartym kanale za darmo 8 września. To będzie wtorek o godzinie 20:35, a tydzień później w telewizji będzie można obejrzeć Kevina samego w Nowym Jorku. Słuchajcie, z roku na rok ta świąteczna atmosfera zaczyna się coraz wcześniej. Jak tak dalej pójdzie, to niebawem na koniec wakacji w sklepach będą promocje. Przy zakupie 3 zeszytów szkolnych choinkę dostaniesz gratis. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w puszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 2. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20:55 w TVN i 7.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 2. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
16: Gotowa na powrót do szkoły?
17: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
16: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
18: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
19: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: hit nieśmiertelny. Chyba nigdy nam się nie znudzi. Nelly Furtado i Timbaland w Radiu SK. A teraz bardzo ważna informacja dla rodziców. Słuchajcie, ja już wszystko wiem. Ja wiem, co się dzieje w waszych domach, gdy jesteście w pracy i gdy dzieci zostają same. Posłuchajcie, bo jest głosówka w tej sprawie od Antosi.
1: Teraz jest perfekcyjny moment na sprzątanie pokoju przed rokiem szkolnym.
0: Słyszycie? Ona sama z własnej woli bierze się za sprzątanie. Antosia, spokojnie, jak rodzice wrócą z pracy, to zawału dostaną, jak będzie wszystko ładnie posprzątane. Drodzy rodzice, róbcie zdjęcia, bo coś takiego się może prędko nie powtórzyć.

0: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane. Czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. To są ciągle wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. A w naszym studiu teraz gość, który w DNA, w DNA ma po prostu luz. Wrzucanie na luz. Michał Hanczak razem z nami.
1: Dzień dobry, dobrze, że nie powiedziałeś, co mam w DM-ach na Instagramie, bo to mogłoby nie być tego, na tę godzinę w sumie dobre.
0: Tego wolę nie sprawdzać, słuchaj. Co kto tobie wysyła i co ty komu wysyłasz. Dobra, nie wchodźmy w to. Ja wolę sprawdzić, co ty masz tutaj, o, w playliście, proszę bardzo.
1: No dobra, no to możesz jedną piosenkę zdradzić.
0: Jak
1: pozwalam.
0: Mogę, tak dobra, jak jedną, tak wybiorę. Jedną. Alan Walker i Ava Max. Tam jest taki, tak. Taki straszny beat.
1: To jest dobre, to, dobre. Tak, to na dla pewno... tych, co mają nerwowy piątek.
0: To on was rozładuje. Michał Hanczak, wrzuć na luz, to już teraz w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
14: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
15: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
14: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
16: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
14: Spiesz się, kto pierwszy ten mieszka.
16: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
14: Szczegóły na sprawia.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
19: Dużo słońca dziś w Krakowie i ostatni weekend wakacji przynosi wysokie temperatury. Dziś do 29 stopni, jutro 25, w niedzielę 28. Chmury nadciągną dziś w nocy i już od północy może zacząć padać deszcz. Jutro przelotne opady w zapowiedziach na cały dzień. Przypomnę jeszcze, że od soboty nowy powakacyjny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Od poniedziałku natomiast nowy rozkład dla tramwajów.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika. Dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie. Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Terma Bania.
19: Kasia Smakowska, Wesca Summer City, teraz sport. Derby Krakowa to na pewno jeden z hitów szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ten mecz jutro o 17.30 na Synerice Arenie. Wisła ma na koncie 7 punktów. Po dwóch zwycięstwach, dwóch porażkach i jednym remisie jest na 7. miejscu w tabeli. Wieczysta po przegranych tydzień temu derbach z Krakowią ma już nowego trenera. To Chorwat Żeliko Kopić. Prezes Jarosław Królewski zapowiedział, że kibice przygotowujący oprawę będą mocno pilnowani, tak by na trybunach nie pojawiały się hasła typu anty. To oczywiście po śmiertelnym pobiciu 36-latka, który był zagorzałym kibicem Hutnika Kraków przez pseudokibiców Wisły. A Krakowia gra jutro o wcześniejszej godzinie, bo o 12.15 na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Pasy są wysoko w tabeli po 5 kolejkach, bo na 3. miejscu.
5: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
8: Minęła 14, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Pacjent zaatakował personel medyczny w szpitalu w Częstochowie. Został zatrzymany. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu Najświętszej Maryi Panny. 20-letni pacjent rzucił się na lekarza i osoby, które próbowały mu pomóc.
17: Pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych.
8: Przekazała nam Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jedna osoba wymagała pomocy lekarskiej. Pozostałym nic się nie stało. 10 osób nie żyje, kilkanaście jest rannych. Rosyjskie wojsko prowadzi dronowe, zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie. Nieustanny atak trwa już ponad 40 godzin. Ukraina w odwecie atakuje cele w Rosji. Zniszczony został m.in. bombowiec strategiczny. Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Początek spotkania o 18.00.
20: Wrzuć na luz.
1: Taki słodko-gorzki ten piątek. No bo z jednej strony to jest piątek i początek weekendu, a z drugiej ostatni piątek wakacji dla niektórych. Ale ja zrobię wszystko, żeby wam ten piątek jednak jeszcze dosłodzić. Na przykład powiem na początek, że skoro nas słuchacie, to jesteście super. 14:02, tu Hanczak, witajcie. Chapel Row na dobry początek. Good luck, babe! Niech to będzie szczęśliwe popołudnie.

0: Tylko mi tam za mocno nie dociskać gazu. Wiem, że ten hit może do tego trochę skłaniać i prowokować. To mówię do tych, którzy za kółkiem, m.in. do Andrzeja, Ani i Weroniki, którzy wracają jeszcze z Sopotu, z festiwalu, który się wczoraj tam zakończył. Alan Walker i Ava Max to Fate na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz. Za chwilę Alex Warren i Fever Dream. Ten pan dzisiaj wydał swój nowy album. No i się okazuje, że to nie jedyna nowość w te piątek, chociaż teraz akurat o poza muzycznej nowości, bo wspomniałem, że powoli kończą się wakacje i na to odezwał się Adrian na naszym Messengerze.
1: No, witam Radio SK. Kto ma koniec wakacji? Ten ma koniec wakacji. Ja w tym momencie zaczynam 3 miesiące urlopu. Pozdrawiam.
0: Słucham? Przepraszam bardzo, ale jak to się robi? Ja poproszę jakiś instruktaż. Ja nie wiem, to trzeba wymówienie chyba złożyć, żeby potem mieć ten okres wypowiedzenia wolny, jeżeli się uzbierało jakiegoś zaległego dużo. Nie mam innych pomysłów, jak to się robi, więc proszę o instrukcję. Może wykorzystam. Mam nadzieję, że mój szef teraz tego nie słyszy. No dobrze, no to w takim razie, skoro zaczęliśmy ten temat nowości, to pytanie do was o nowości w piątek. Co nowego ten piątek u was się wydarzyło? Może coś się zaczęło, może coś się wydarzyło, może coś się skończyło. A w każdym razie mile widziane głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going. Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy nawinie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Stomp i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I gotowy na super przygody gang zaradniaków!
15: Jesteśmy!
14: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
16: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
17: Potwierdzamy! Klapki Klemens lewy
18: i Klemens prawy
17: meldują się na breloczkach.
16: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
20: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
21: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
23: I po reklamie.

To jeden z tych hitów, które brzmią jak ścieżka dźwiękowa wakacji All Inclusive, prawda? A że w Radiu SK wszystko macie w cenie, najlepsze hity na czasie, to gramy cały czas wakacyjnie. Break My Stride, Blue Lagoon.

0: nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. Złoty 99 przy zakupie 3. A od soboty banany. Kilogram złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Profilaktyka nie zabiera czasu. Ona go daje. Skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych. Już 6 września od 9 do 15 na parkingu Centrum Handlowego CHT przy ulicy Krzywda w Krakowie. Zapraszamy kobiety od 45 do 74 lat. Obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie CHT. cht.net.pl.
13: A gdyby tak w końcu porządnie się wysypiać? Lepszy sen to więcej energii, zdrowia i dobrego nastroju każdego dnia. W Tempur wiemy, że wiele osób wciąż nie śpi tyle, ile potrzebuje. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur w Futura Park. 29 i 30 sierpnia kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon firmowy Tempur. Futura Park. Parter.
14: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z 1000 wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: hit nie tylko dla fanów Spidermana. Tame Impala i Loser na antenie Radia SK przed godziną 15. Ja wam powiem, że ja trochę żałuję już, że nie chodzę do szkoły z jednego powodu. Że zawsze bardzo lubiłem kupować zeszyty i inne artykuły piśmiennicze. Zresztą do dzisiaj tak mam, że sklep z artykułami papierniczymi to dla mnie jak cukiernia praktycznie i świetnie się tam czuję. Ja wiem, że można też w dorosłym życiu sobie kupować notesy, ale to już nie do końca to samo chyba, prawda? No nie wiem zresztą. Może w ogóle teraz, jak się wraca do szkoły, to już nie myśli się o zeszytach, tylko bardziej o jakichś elektronicznych gadżetach? Jeśli tak, to dobrze się składa, bo po 15, tak na pomoc tym, którzy wracają do szkolnej rzeczywistości już od września, będę miał takie elektroniczne gadżety. Zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Nie trzeba być uczniem, żeby się zgłosić. Dzwonię po 15 do kogoś.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nerds.

0: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
3: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
1: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne! Ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
8: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
9: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M, 1+1 gratis, 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica, 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
15: Po wypadku na Zakopiance w Gaju nadal mogą być utrudnienia. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Dwie osoby są ranne. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się prawym pasem i korek sięga aż za Mogilany. Do 29 stopni dziś w Krakowie. Na razie pogodnie, ale w nocy na pewno mocniej się zachmurzy, a na sobotę opady deszczu w prognozach.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
16: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Obawy prezydenta wzbudza wielka baza danych wszystkich uczniów w kraju.
17: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
16: Mówił prezydent Karol Nawrocki.
18: Przypomnę, że dane uczniów już są w systemie informacji oświatowej i stamtąd nigdy nie ma wycieków.
16: Tłumaczy z kolei wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer i dodaje, że prezydent źle ocenił koszty. 200 milionów milionów złotych to nie tylko stworzenie dziennika, ale też 10-letnie korzystanie z niego. Polski Komitet Olimpijski nie ma planu na odwołanie Radosława P., nawet jeśli ten znajdzie się w areszcie. Usłyszał dziś w tej instytucji nasz reporter. To oburza środowisko sportowe.
13: Pan prezes Wisiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem.
16: Mówił nam olimpijczyk Robert Korzeniowski. Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd, podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Śmieci w górach nie pasują. W Zakopanem już po raz 15 wystartowała akcja Czyste Tatry.
19: 10-15 lat temu to była taka akcja sprzątania stricte, trochę wstydu, a dzisiaj po tych 15 latach mamy miasteczko edukacyjne, które kipi dobrymi emocjami.
16: Mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska. Miasteczko ekologiczne wyrosło na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego. Akcja Czyste Tatry w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście potrwa do jutra.
20: Wrzuć na luz.
21: No i właśnie w Zakopanem spotkacie moją radiową partnerkę Kasię Węsierską. A ja Zakopane sam mam tutaj, bo Zakopany jeszcze jestem w robocie, ale zamierzam niebawem wrzucić na luz. W sumie to programowo już to robi, to też w pracy, razem z wami. Michał Hanczak, 2 minuty po 15. Dzień dobry. Teddy Swims na dobry początek tej godziny.

0: Znalazłem imprezę, którzy cenią sobie work-life balance, czyli taką równowagę w życiu. 18 minut po godzinie 15 to jest Radio SK, wrzucamy razem na luz. Za kilka chwil będę miał dla kogoś bardzo fajną niespodziankę na nowy rok szkolny, ale wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem tego roku szkolnego, w Łodzi odbędzie się Pizza Run. To jest impreza, która w najbliższą niedzielę organizowana jest przez jedną z sieci pizzerii. I bardzo mi się podoba, bo założenie, jeżeli się dobrze domyślam, jest takie, że człowiek biegnie kawałek, no a potem zjada kawałek. Chociaż ja bym wolał wersję zaawansowaną, czyli biegnę kawałek i zjadam trzy kawałki.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Serio? To już koniec wakacji?
12: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
13: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, zdmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
12: Będzie?
13: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
14: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
15: Chcesz uzupełnić braki w wykształceniu? Zdobyć konkretny i atrakcyjny zawód? Zrób to w Faber Centrum Kształcenia. Nauka z dofinansowaniem w szkole policjalnej na kierunkach terapeuta zajęciowy, masażysta, higienistka i asystentka stomatologiczna, ortoptystka, opiekun medyczny, kosmetyka i inne. Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe i do liceum dla dorosłych. Nie czekaj, zapisy trwają. Faber Centrum Kształcenia. Kraków Karmelicka 43A przez 2. Faber, twoją drogą do sukcesu. Sprawdź nas na www.faber.edu.pl.
16: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
20: I po reklamie.

0: Jakby poszli do szkoły od września, to z muzyki na pewno mieliby szóstki. Dawid Kwiatkowski i Margaret West.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: A do szkoły na przykład od września idzie Przemek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przemek, człowiek dorosły, który postanowił kontynuować naukę, trochę jakby nadrobić to, co ewentualnie gdzieś tam po drodze umknęło. Co cię czeka?
2: Ostatnia klasa liceum, także matura w przyszłym roku.
0: O kurczę. Ty wiesz, na co ty się piszesz?
2: No wiem, nigdy nie jest za późno, żeby nadrobić zaległości.
0: Ale to co, będzie takie weekendowe nauczanie, czy to jest wieczorowe liceum? Jak to wygląda?
2: Tak, to weekendowe. Dwa razy w miesiącu. Okay. W weekendy się spotykamy, sobota, niedziela.
0: Czyli po latach pierwszy dzwonek dotyczy też ciebie, można powiedzieć. I rozumiem, że jakieś tutaj gadżety elektroniczne by ci się przydały na dobry początek tej przygody.
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj myślałem o smartfonie, wiadomo, trzeba nadrobić lektury, a wiadomo, w życiu codziennym pracuję zawodowo, więc nie ma tego czasu na czytanie książek, a takie odsłuchiwanie audiobooków, tych lektur,
0: proszę,
2: mogłoby jak najbardziej można pogodzić z życiem codziennym.
0: No całkiem ładnie to sobie wymyśliłeś. Dobra, w takim razie zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartfon Motorola.
2: Wow, super, dziękujemy. Jestem naprawdę zaskoczony, nie spodziewałem się.
0: Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że same pozytywne zaskoczenia czekają cię też w szkole i że matura za kilka miesięcy pójdzie doskonale. Powodzenia!
2: Także dziękuję bardzo.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: To najlepszy podkład na Before albo na samą imprezę, już to ESK Live Remix. Przypominam, dziś wieczorem między innymi Armin van Buuren zagra na naszej antenie.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Motorola.
2: Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz ESK Live Remix w Radiu ESK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. ESK Live Remix. Teraz w ESC w piątki i w soboty. I przez cały czas w ESKowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wielki finał wakacji w Alvernia Planet. 1000 biletów dla dzieci za darmo. Zobacz film w największym kinie 360 w Europie i odkryj kulisy powstawania filmu. Zarezerwuj bezpłatny bilet na alverniaplanet.com i przyjedź w poniedziałek, 31 sierpnia.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
11: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
13: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
14: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
13: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
14: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
15: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
14: Spiesz się, kto pierwszy ten mieszka.
15: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
14: Szczegóły na sprawia.pl.
16: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
17: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
16: Do tego kiełbasy i wędliny.
17: Naturalnie, domowo, ale i
16: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
17: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: To już oficjalnie mogę powiedzieć, że z nowego albumu Alexa Warrena, który się właśnie ukazał, Passenger, na antenie Radia SK, czytam w internecie, że 130 osób, konkretnie pasażerów samolotu taniej linii, zostało w Poznaniu, nie poleciało do barcelońskiej Girony, dlatego że samolot, po różnych tam historiach, ale ostatecznie odleciał 4 godziny wcześniej, przed czasem, o którym wiedzieli pasażerowie. Nie no, spoko, naprawdę, no, o opóźnieniach to nie raz słyszeliśmy, ale o tym, żeby przed czasem. Życzę wam, żebyście wy byli jak ten samolot, czyli żebyście jak najszybciej skończyli pracę, nawet przed czasem, za chwilę 16.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
5: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour. Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
10: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
11: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
16: Od poniedziałku utrudnienia na 2,5-kilometrowym odcinku obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Drogowcy będą tam wymieniać nawierzchnię, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
17: Prace potrwają do połowy września. Będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
16: W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. 29 stopni dziś w Krakowie, w nocy 17 stopni i zacznie padać deszcz.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika. Dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAK w Krakowie.
18: Minęła 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Wypadek autobusu z 24 osobami, 3 są ranne. To w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd jadąc drogą serwisową przy S7 między Olsztynkiem a Grunwaldem przewrócił się na bok. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Droga serwisowa z Olsztynka w stronę Grunwaldu jest całkowicie zablokowana. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
19: To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
18: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. Tym razem ma to związek z nowymi informacjami w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Zatrzymano prezesa PKOL-u, który od wczoraj jest przesłuchiwany. Usłyszał już zarzuty, m.in. płatnej protekcji. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. 6 września na krakowskich Błoniach roboty pobiegną dla beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Wśród maszyn będzie też nasz Esko. Reprezentant.
20: Robot Eskowy to bardzo sprytny robot, Agibot X2. Dla mnie jeden z lepszych robotów, bardzo sprawny i bardzo szybki.
18: Mówił jeden z organizatorów, Piotr Biedroń. Pierwszy ludzki bieg już w tę niedzielę w Warszawie. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Radio SK.
0: Roboty spoko, robota niekoniecznie, zwłaszcza w piątkowe popołudnie, więc mam nadzieję, że powoli zbliżamy się do mety i zaczynamy za chwilę wspólnie weekend. 2:16 wrzucamy na luz Kanczak z tej strony. Za chwilę Tame Impala i Jenny Dracula.

0: To skoro już mamy luźne piątkowe popołudnie, to może zagramy w butelkę? To był Romeo i Fly High na antenie Radia SK. Za chwilę Temper City, Self Aware, potem jeszcze coś nowego wam zagram. No, kojarzycie pewnie takie automaty, które zwłaszcza w kurortach stoją jeden przy drugim, gdzie można wrzucić monetę i coś wygrać, na przykład jakąś zabawkę dla dziecka albo jakieś inne gadżety. Otóż wyobraźcie sobie, że w Jarosławcu, miejscowości nadmorskiej naszej, pojawił się taki automat, w którym jedną z nagród jest worek butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym. Czyli jak ktoś ma szczęście, to dostanie cały wór takich pustych butelek i puszek i potem może sobie pójść do sklepu i wymienić na pieniądze. Jedni mówią, że żenuła, inni mówią, że świetny pomysł, wiadomo, zdania podzielone. Ja tylko czekam na to, aż któryś z szefów, i założę się, że to będzie pierwszy na pewno szef w mojej firmie, wpadnie na to, żeby na przykład premię pracownikom albo jakieś bony na święta, zamiast bonów na święta, wypłacać w formie właśnie takich butelek pustych, kaucyjnych, na przykład z tego, co zostanie po spotkaniu zarządu w sali konferencyjnej. Niby fajnie, a trochę niby człowiek nabity w butelkę.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
4: TEB Edukacja. Uczy w twoim kierunku.
6: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
7: Profilaktyka nie zabiera czasu. Ona go daje. Skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych. Już 6 września od 9 do 15 na parkingu Centrum Handlowego CHT przy ulicy Krzywda w Krakowie. Zapraszamy kobiety od 45 do 74 lat. Obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie CHT. cht.net.pl. A gdyby tak w końcu porządnie się wysypiać? Lepszy sen to więcej energii, zdrowia i dobrego nastroju każdego dnia. W Tempur wiemy, że wiele osób wciąż nie śpi tyle, ile potrzebuje. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur w Futura Park. 29 i 30 sierpnia kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon firmowy Tempur. Futura Park. Parter.
8: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne, ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
11: I po reklamie.

0: Pewnie, że tam słońce, gdzie my i tam, gdzie my, to też są nowości muzyczne. Czas na jedną z nich. Wiktor Dyduła za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A przed nami coś z zagranicy. Dużo nowości będzie na pewno dzisiaj w gorącej dwudziestce u Micha Sofkowskiego po 18, ale jedną mu podebrałem, żebyście wracając na przykład z pracy do domu już czegoś nowego posłuchali. Marshmello to jest artysta znany z tego, że nikt nie wie, jak wygląda, bo się kryje za charakterystycznym hełmofonem, trochę przypominającym piankę, taką do jedzenia, a jest z nim razem Cameron Whitcomb, który jest kanadyjskim piosenkarzem i jego twarz doskonale możemy sobie podziwiać i zobaczyć wszędzie, gdzie wpiszemy tylko w internet jego nazwisko. Wspólnie panowie nagrali kawałek pod tytułem Hollow, no to teraz premierowo go wam zagram.

0: Kate Perry w piątkowe popołudnie na antenie Radia SK, 16.37 na zegarkach Kanczak z tej strony. Słuchajcie, no niektórzy zaraz powiedzą, że za wcześnie, że przecież lato jeszcze trwa. No kończą się wakacje, ale 8 września to nadal będzie lato. A tymczasem jedna z telewizji zamierza już 8 września pokazać Kevina, który sam w domu. Nie będą czekać do Wigilii, puszczą już 8 września. Ja wiem, że w Sopocie też dopiero co Kuba Badak śpiewał Last Christmas i nawet śnieg się sypał. Nie myślę tylko o tym, co mogło ewentualnie dziać się w garderobach, ale rzeczywiście był taki sztuczny śnieg na scenie. No i jeżeli ktoś się zastanowi chwilę dłużej, czy 8 dzień września to jest dobry moment, żeby puszczać Kevina, to może dojść do wniosku, że jest w tym sens, bo to jest ostatnia chwila tak naprawdę, żeby przypomnieć sobie, że trzeba zacząć odkładać hajs na gwiazdkowe prezenty. Dawid Podsiadło za chwilę.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
3: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
2: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
1: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
2: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
3: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
2: Spiesz się, kto pierwszy, ten mieszka.
3: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
2: Szczegóły na sprawia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
6: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
7: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest nowość od Margaret, Prima Ballerina. Tak wam właśnie gramy przed godziną 17, a Margaret będzie miała swój pierwszy raz za mikrofonem Radia SK jako prowadząca w najbliższy poniedziałek. Tak na koniec wakacji i na początek nowej ramówki szykujemy specjalny program. Po południu, w poniedziałek, gwiazdy poprowadzą ten program. Będzie wspomniana Margaret, będzie Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj czy Sylwia Grzeszczak, albo też Oskar Cyms, albo jeszcze Blanka, no same gwiazdy. No i to będzie zwiastowało dużo nowości, które u nas od września.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Serio? To już koniec wakacji?
6: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
7: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
6: Będzie?
7: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
12: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
11: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
13: oraz masy dobrej energii.
14: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
15: O, moda JQ Dynamica. Szukasz wyjątkowego SUV-a? Przyjdź i sprawdź najnowsze promocje. Jedziemy razem przez lato z O, moda JQ Dynamica. Kasztanowa 3, Jawornik. www.dynamika.pl.
16: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
27: Jeszcze pogodnie i bardzo ciepło w piątkowy wieczór, ale w nocy chmur będzie w Krakowie przebywać i opady deszczu w zapowiedziach na całą sobotę mają być na szczęście przelotne. 25 stopni jutro, 28 w niedzielę i w ostatni dzień tego tygodnia rozpogodzenia. W poniedziałek znów deszcz.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu. Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
27: Kasia Znakowska, to jest SK Summer City. Edukacja i sprzątanie szlaków w Zakopanem trwa 15. edycja akcji Czyste Tatry. Lata temu główny nacisk organizatorzy kładli na zbieranie śmieci w górach. Teraz to właśnie edukacja jest ważniejsza, mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska.
0: W sobotę sprzątamy szlaki w grupie 1000 wolontariuszy.
1: Tomasz Dając, Tarczański Park Narodowy.
2: No i oczywiście te śmieci również oddziaływują na dziką przyrodę.
3: Już nawet w szkole podstawowej uczyło się, że jak zabierasz butelkę ze sobą, no to masz siłę znieść też pusty plastik.
27: Wolontariusze wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci wyjdą na najbardziej oblegane szlaki w Tatrach, tam gdzie jest najwięcej turystów i niestety wciąż zdarzają się śmieci. Równocześnie na Górnej Równi Krupowej będzie działać miasteczko ekologiczne, pełne atrakcji. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio SK.
26: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
4: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Nowe F-35 już w Łasku. Pięć kolejnych supernowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego. Pierwsza z maszyn została przywitana honorowym salutem powitalnym. Jak mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby niemalże od razu.
5: Te samoloty wejdą do służby w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur.
4: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze trzy husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzewanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Edukacja i sprzątanie szlaków. W Zakopanem już po raz 15 wystartowała akcja Czyste Tatry, mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska.
0: W sobotę sprzątamy szlaki w grupie 1000 wolontariuszy.
1: Tomasz Dając, Tarczański Park Narodowy. Gdziekolwiek te śmieci się znajdują, oddziaływują na dziką przyrodę.
3: Już nawet w szkole podstawowej uczyło się, że jak zabierasz butelkę ze sobą, masz siłę ją zanieść w górę, no to masz siłę znieść też pusty plastik.
4: Wolontariusze w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście wyjdą na najbardziej oblegane szlaki w Tatrach. Równocześnie na Górnej Równi Krupowej w centrum Zakopanego będzie działać pełne atrakcji miasteczko ekologiczne.

piątkowe popołudnie. No Kasia by powiedziała, że to Międzynarodowa Godzina Szczęścia, no bo w końcu mamy weekend. Ale że jestem sam i za chwilę będą rapsy o planach na ten weekend, to jesteście tu niezbędni, musicie mnie wspomóc. Michał Hanczak, dzień dobry. Robin Schulz i James Blunt na

0: Muzyczny słonecznik Sunflower, proszę bardzo, na antenie Radia SK na dobry początek weekendu. Mam nadzieję, że za chwilę opowiecie mi o swoich planach, ale tak jak to zwykle w piątki robimy, za pomocą rapsów. Bardzo prosto się rapuje. Za chwilę to spróbuję udowodnić. No i mam nadzieję, że wy pójdziecie w moje ślady. O każdym planie można coś napisać i można coś wyrapować na Messengerze Radia SK, nagrać głosówkę, a potem ja to ładnie pomiksuję z tym podkładem, który zniesie wszystko. Dzisiaj jestem solo, Han Solo, no to zaczynam od swoich planów. Proszę bardzo. Sobota na koncercie, niedziela na pikniku, oby tylko deszcz nie pokrzyżował szyków. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. No i to tyle, jeśli chodzi o moje plany na weekend. Teraz czas na was. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Eski. Za chwilę puszczamy je w świat. No, może ktoś chwyci mnie za serce tak, że nie dość, że zostanę fanem, to jeszcze wręczę eskowe gadżety. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
9: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
10: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
11: Mamy to o Lewiatanie tanie.
12: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
15: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Serio? To już koniec wakacji?
17: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
18: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
17: Będzie?
18: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
19: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
20: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
21: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chcesz uzupełnić braki w wykształceniu? Zdobyć konkretny i atrakcyjny zawód? Zrób to w Faber Centrum Kształcenia. Nauka z dofinansowaniem w szkole policjalnej na kierunkach terapeuta zajęciowy, masażysta, higienistka i asystentka stomatologiczna, ortoptystka, opiekun medyczny, kosmetyka i inne. Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe i do liceum dla dorosłych. Nie czekaj, zapisy trwają. Faber Centrum Kształcenia. Kraków Karmelicka 43A przez 2. Faber, twoją drogą do sukcesu. Sprawdź nas na www.faber.edu.pl.
24: I po reklamie.

0: Trisha McNeil zawsze na czasie, 23 minuty do 18. Słuchacie Radia SK. Perfect Love za nami, perfekcyjne. To będą teraz rapsy o waszych planach na weekend, które przyszły na Messenger SK. Nie mogę się doczekać, żeby je wam puścić. No to na dobry początek Krystian będzie rapował o planach na ten weekend. Brzmi smakowicie.
1: Grill już się grzeje, dym leci do nieba. Zero stresu jutro, nic więcej nie trzeba.
0: No, kawałek chleba jeszcze, do tej kiełbaski z grilla, polecam. No to teraz Ania.
2: Weekend na żaglach, nie może być inaczej. W tygodniu za to poskaczę na szmacie. W sensie sprzątania oczywiście.
0: No, oczywiście, o niczym innym nie pomyślałem, ale już pozamiatałaś. To jeszcze Szymon.
3: A my jedziemy do Leszna oglądać balony. Mamy nadzieję, że nie spotkamy tam kolegi byłej żony.
0: W takim razie tego nie życzę, bo rozumiem, że ktoś może napęcznieć jak balon na widok tej drugiej osoby ze złości jakiejś. No dobrego weekendu wam życzę, jesteście świetnymi raperami i raperkami. A za chwilę Kuba i Kuba, oni zaśpiewają. To znaczy jeden zaśpiewa, drugi gra.
4: Reklama. Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk, klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Rower, hulajnoga, rolki? Jasne! Ale trzeba jeździć z głową, w kasku. 29 i 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 300 zł w Bonarce i odbierz dziecięcy kask rowerowy. Różne kolory, dwa rozmiary i bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
12: Wielki finał wakacji w Alvernia Planet. 1000 biletów dla dzieci za darmo. Zobacz film w największym kinie 360 w Europie oraz odkryj kulisy powstawania filmu. Zarezerwuj bezpłatny bilet na alverniaplanet.com i przyjedź w poniedziałek 31 sierpnia.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności.

0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Siema SK, ja właśnie wracam z pracy, zacząłem weekend i jestem w trasie i jedno malutkie rzeczonko tylko, czy moglibyście zagrać Kuba and Kuba, bardzo podoba mi się ten utwór, pozdrawiam.

0: To bardzo dobry wstęp do piątkowego wieczoru. Armin van Buuren i Sasha Everlasting przed godziną 18. Za chwilę Michu Sobkowski i gorąca 20. A potem jeszcze więcej takich tanecznych klubowych klimatów. Bez Kala Life Remix oczywiście. No a wychodzi na to, że wrzuciliśmy na luz, zaczęliśmy weekend, a od poniedziałku idzie nowe. Oj, będzie się dużo działo na antenie Radia SK, bądźcie czujni. Dobrego weekendu, Hanczak, cześć!
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
10: Profilaktyka nie zabiera czasu. Ona go daje. Skorzystaj z bezpłatnych badań mammograficznych. Już 6 września od 9 do 15 na parkingu Centrum Handlowego CHT przy ulicy Krzywda w Krakowie. Zapraszamy kobiety od 45 do 74 lat. Obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie CHT. cht.net.pl.
11: A gdyby tak w końcu porządnie się wysypiać? Lepszy sen to więcej energii, zdrowia i dobrego nastroju każdego dnia. W Tempur wiemy, że wiele osób wciąż nie śpi tyle, ile potrzebuje. Skorzystaj z bezpłatnej porady fizjoterapeuty przy doborze materaca i poduszki w salonie firmowym Tempur w Futura Park. 29 i 30 sierpnia kup produkty Tempur z 20% rabatem. Salon firmowy Tempur. Futura Park. Parter.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
16: Najbliższa niedziela jest handlowa. To oznacza, że w podstrefie A strefy płatnego parkowania w Krakowie postój będzie bezpłatny dla wszystkich kierowców. I jeszcze pogoda. W nocy zacznie się chmurzyć i zacznie padać deszcz, a termometry wskażą 17 stopni. W sobotę przelotne opady przez cały dzień i do 25 stopni. W niedzielę rozpogodzenia i do 28. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a biometr niekorzystny.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie. Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
16: Kasia Smakowska, to jest SK Summer City. Lord of Lasers 2.0 rozświetli Kraków. Nagrodzone trzema statuetkami Ilda Awards widowisko łączące światło i autorską muzykę odbędzie się na Cinerise Arenie 26 września. To w ramach świętowania 120-lecia Wisły Kraków. Legendy postaci demonologii ludowej, dawne obrzędy przejścia oraz pieśni, tym inspirowali się studenci Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych przy pracy nad spektaklem Poganie. Reżyserką jest Weronika Werusza-Kowalska. To spektakl dyplomowy, premiera 5 września o godzinie 19 w siedzibie AST. A w środę w Parku Przyfabrycznej odbędzie się spotkanie poświęcone astrofotografii i astronomii. Zobaczycie niezwykłe fotografie i dowiecie się, jak rozpocząć przygodę z fotografowaniem nocnego nieba. O 19 i wstęp wolny.
2: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. termabania.pl.
6: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Wcześniej postawiono mu zarzuty, m.in. płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 70-90 groszy, donoszą analitycy. W ostatnie dni CPN, w weekend, w poniedziałek, litr 95 będzie kosztowało maksymalnie 6,64, a diesel 7,31.
14: Właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
18: SK Sport News.
6: Polacy w Rydze pokonali Izrael 106-86. To już siódme kolejne zwycięstwo koszkadry w kwalifikacjach do koszykarskich mistrzostw świata. W niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku podopieczni Igora Milicicia podejmą Niemcy. A te już teraz na parkiecie zameldowały się biało-czerwone siatkarki. Polki grają o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy z Turczynkami, czyli aktualnymi mistrzyniami.
19: No to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć. Damy z siebie maksa.
6: Mówiła przyjmująca reprezentację Martyna Czerniańska. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
20: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. W Polsce to jest gorąca 20.
21: Radia SK.
22: To ja się chciałem przywitać i powiedzieć o 18.02 w piątek 28 sierpnia, w ostatni piątek wakacji, ostatni weekend wakacji tak naprawdę. Dzień dobry i chciałem powiedzieć, że mam dla was 20 fajnych numerów. Nie, mam zdecydowanie więcej niż 20 fajnych numerów, bo jeszcze mam premiery. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i od takiej premiery zaczynamy. Alex Warren wydał dzisiaj album Wild Child, jest na nim sporo numerów, które już znacie z anteny Eski. Czas poznać kolejny, to Emerald Eyes, premierowo Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: To jest dopiero coś, moi drodzy. Y 2115, Palary, Vivi Simon, czyli to coś. To jest dopiero coś. Oni pojawią się w trójkę podczas Rap 20, która już w najbliższy poniedziałek po godzinie 23. Bardzo mocno zamieniam. Zapraszam w imieniu. Stopkowski, dajcie mu weekend, naprawdę. Zapraszam w imieniu, czyli zamieniam w imieniu Mateusza, Matiego Puczyło oczywiście. To w poniedziałek po godzinie 23. Y 2115 i spółka, czyli to coś. To jest dzisiaj miejsce 19 po lekkim spadku z 17. Mocno good, bo z 8 na 20 Alan Walker i Ava Max z numerem Fate. Oczywiście czas na kolejną premierę Ibena, moi drodzy. Kojarzycie chociażby sobie z hitu Hurts, prawda? Ibena, czyli pana, który nazywa się, żebym teraz nie skłamał, Etu Benjamin Rantakokko, i to jest fiński artysta, DJ i producent. Między innymi Hurts, Hollow, Forever. No to czas na nową produkcję. To jest All of My Love razem z Easy Bizu. To Ibena.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A Polki przegrywają z Turczykami 7-14.

Happiness So Sad. Swedish House Mafia i Lickley to jest numer, który jest na 17 dzisiaj. Oczko niżej na 18 Sienna, Spyro i Great Expectation. Na pewno kojarzycie ten numer. Oczywiście, że to Temper City i Self-Aware. Temper City, które wraca z zupełnie nowym numerem. Jak sami mówią, nie piszemy tylko o miłości. Piszemy o mentalnej gimnastyce, przez którą przechodzisz, gdy sprawy się komplikują. Zawsze pociągała nas chaotyczna, niesfiltrowana strona ludzkich zachowań. Od takie psychologiczne podejście, które nawet w tytule znajduje swoje odzwierciedlenie. Temper City Reverse Psychology premierowo.

0: Jest, hura, hip hip, hura, z 18 na 15. Alex Warren Passenger, prosty z krążka Wild Child, który dzisiaj ma, jak już wspominałem, swoją premierę. Wcześniej Łatwo Gang i Majko, czyli Wszystkie Marzenia z 3 na 16 w gorącej 20 Radia SK. Po krótkiej przerwie będzie numer, który w górę, może dlatego, że zbliżamy się do tego ostatniego dnia lata powoli. Z 19 na 14 Gibbs, Ego i For Money za kilka chwil.
1: Gorąca 20.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zadbaj o góry, zgarnij rodzinę lub paczkę znajomych i podkręć ekologiczną moc. Przed nami jubileuszowy 15. finał Czyste Tatry Eko Małopolska. 28 i 29 sierpnia widzimy się w Zakopanem. W miasteczku ekologicznym na Górnej Równi Krupowej czeka masa atrakcji, a w sobotni wieczór koncerty Sary James i Basi Giewont. Wstęp wolny, dołącz do nas. Gramy o czystą przyszłość. Zostań jednym z tysiąca wolontariuszy i rusz z nami na szlaki. Więcej na czystapolska.org.pl.
10: Chcesz uzupełnić braki w wykształceniu? Zdobyć konkretny i atrakcyjny zawód? Zrób to w Faber Centrum Kształcenia. Nauka z dofinansowaniem w szkole policjalnej na kierunkach terapeuta zajęciowy, masażysta, higienistka i asystentka stomatologiczna, ortoptystka, opiekun medyczny, kosmetyka i inne. Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe i do liceum dla dorosłych. Nie czekaj, zapisy trwają. Faber Centrum Kształcenia. Kraków, Karmelicka 43A przez 2. Faber, twoją drogą do sukcesu. Sprawdź nas na www.faberedu.pl.
11: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
13: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
14: Kochanie, promieniejesz. Co tam znowu kupiłaś?
15: Jeszcze nic. Dopiero zamierzam, bo nadchodzą najniższe ceny tego lata.
14: Cudownie. Torebki? Ciuszek?
15: Mieszkanie. Na Ruczaju w Krakowie.
16: Sprawia. Oferta aż dech zapiera. Tylko od 24 do 30 sierpnia wybrane mieszkania na osiedlu Dobre Strony w najniższych cenach tego lata.
15: Spiesz się, kto pierwszy ten mieszka.
16: Specjalne rabaty tylko w biurze sprzedaży. Kraków, ulica Miłkowskiego 21.
15: Szczegóły na sprawia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
19: I po reklamie.

awansowaliście z 19 na 14. Gibbs i jego ostatni dzień lata przed chwilą w gorącej 20 Radia SK. One już awansowały do kolejnej fazy, no ale walczą o pierwsze miejsce w grupie. W pierwszym secie Polki no zdecydowanie przegrały z Turczynkami, ale w drugiej partii, no jakby zupełnie nowy i inny zespół wszedł na parkiet. Wygrywamy 14 do 9 z Turczynkami. Mowa oczywiście o siatkówce, o Mistrzostwach Europy, o tym, że naprawdę w tym drugim secie idzie nam świetnie. Jamie Miller, jemu do tej pory nie szło najlepiej, mimo tego, że zajął w 2017 roku, czyli prawie 10 lat temu, trzecie miejsce w brytyjskim Voice, no to od tamtej pory tworzy, ale jakoś tak, żeby coś się przebiło na przykład w stronę polskiej publiczności, to tak się nie wydarzyło. Przełomem może być numer Baby Doll, którego Jamie od Jamiego Millera gram premierowo w tym momencie.

18.47, pora kolacyjna, więc pewnie niektórzy wcinają mango na przykład. Jejku, mój jadaś, uwielbia mango. Oczywiście najlepiej lody mango. Niektórzy mango, a niektórzy na przykład, nie wiem, pajdę ze smalcem albo ogórka kiszonego. Wszystkim życzę smacznego. Sylwia Grzeszczak i mango, nowość w dzisiejszym zestawieniu po sesji numer 13. Wcale nie pechowa dzisiaj, jedna z dwóch nowości. A wyżej z 6 na 12, Sanach, ITP, ITD. Wyżej, czyli już teraz.

0: Pierwszy set przegraliśmy sromotnie, jeśli chodzi o mecz Polska-Turcja na Mistrzostwach Europy siatkarskich pań, ale w drugim wygrywamy 25-21. Zupełnie jakby inna drużyna weszła na parkiet. Brawo, brawo, brawo dziewczyny. Livka, poza tobą nic, jeszcze nie brawa, w sensie jest już propozycja, więc jest nieźle, ale brawo to ja będę bił, jak ten numer na przykład za tydzień pojawi się w gorącej 20 Radia SK. Od przyszłego tygodnia trochę zmian, aczkolwiek gorąca 20 między 18-20. O tych zmianach też jeszcze będzie czas powiedzieć, ja tylko powiem, że już za chwilę Temper City, Axwell, Zalia, Age, Gipsy Kukon, Sombr, Oscar Sims na przykład. Zostańcie ze mną.
1: Gorąca 20. Radio SK. Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
7: Gotowa na powrót do szkoły?
8: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
7: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
9: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
10: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL. Filet ze skórą. Koral. 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita. 2 plus 1 za grosz.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
14: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: I po reklamie.
19: Esko.

Dobrze pan mówi, tu się wszystko zgadza. 20 najfajniejszych numerów w Polsce i sporo premier. No i są też dwie nowości. Jedna z nich już wybrzmiała. Sylwia Grzaszczak i Mango melduje się na miejscu 13. Jedna przed nami i to będzie pozycja numer 8. Już teraz mogę powiedzieć. Poza notowaniem, no smutne są dziewczyny, smutne. Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Bardzo, bardzo lubiłem ten numer. Dla mnie lato 2026, wakacje 2026 mocno będą łączyły się właśnie z tym numerem. Shakira, Die Die z Burna Boy również poza notowaniem. A w notowaniu, nie przedłużając, na miejscu 10 z 4. Temper City, Self-Aware, Michu Sobkowski, witajcie.

0: SK Kraków.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Do tej pory mam ciarę, jak pomyślę o tym wykonie podczas Top of the Top Sopot Festival, gdzie wystąpili razem na scenie Opery Leśnej w Sopocie i zaśpiewali ten numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. To nie jedyna rzecz, którą w najbliższym czasie, w ostatnim czasie robią razem, bo razem, mogę śmiało powiedzieć, poprowadzą program w Radiu SK. Już w poniedziałek po południu SK po raz pierwszy tego dnia prezenterami właśnie popołudniowego programu w SK będą gwiazdy m.in. Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kuba i Kuba, Sylwia Grzeszczak, Oskar Cyms Blanka, czy na przykład Fukai. No to jest zapowiedź czegoś nowego. Wiecie, no coś się kończy, czyli wakacje, a coś się zaczyna. Dużo nowości u nas już od poniedziałku tak naprawdę. Jeśli chodzi o gorącą dwudziestkę, to ona będzie od 18 w piątek, ale my będziemy w piątki słyszeć się nieco wcześniej. Więcej nie zdradzam. A propos nowości i numerów zupełnie nowych, to Joel Corey, Hannah Bolan i Don't Go Break Me Your Heart teraz prezentuje premierowo.

To numer związany z emocjami piłkarskimi, emocje siatkarskie, Mistrzostwa Europy w Turcji. Polki prowadzą w trzecim secie 12-10 z Turczynkami i o wiele lepiej wyglądają niż w pierwszym secie, naprawdę. Andra Bo, czyli David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game z 11 na 7, a wcześniej druga, wyższa z dzisiejszych nowości, to jest miejsce 8, Oscar Sims i Bez Końca. Czy ja już zapraszałem na poniedziałkowe wydanie naszej bratniej listy, czyli Rap 20? Jeśli nie, no zapraszałem, ale może nie wszyscy słyszeli. Zapraszam w imieniu Matego Fuczyło, ze względu na to, że tam będzie 20 najfajniejszych numerów rapowych. Głosujecie oczywiście na sk.pl i będzie też gość specjalny, czyli White 2115, który dwa lata temu razem z Matą nagrał numer 1 na 100. No to teraz stawka zostaje podbita, bo jest 1 na 1 000 000. Mata, White 2115, premierowo, szanowni państwo.

punkt za punkt w tym trzecim secie, ale to Polki wygrywają póki co 18 do 15 z Turczynkami. 1 do 1 w setach. Przypomnę, Axwell Bone, Whatever Turns You On, to jest miejsce numer 6 po spadku z 5 w gorącej 20 Radia SK. Wczoraj na Top of the Top Sopot Festival Marlena Rodowicz miała swoje show z różnymi artystami. O Zali powiedziała: nie dość, że młoda, to jeszcze zdolna. I potem chyba dodała: tak jak ja, tylko akurat chrupałem chrupka i nie usłyszałem, czy tak powiem. Jeżeli ktoś to słyszał, to może mi potwierdzić. 664-402-302 albo na głosówce. Mach, Maryla, jak zwykle w formie. Zalia, też w świetnej formie. Z 10 na 5. Tylko kochaj mnie.

0: Nawet tonacja nie jest zmieniona. Sean Paul oczywiście w oryginale, She Doesn't Mind. Ten numer Seana Paula można było usłyszeć w tym roku dwa razy w Polsce. Najpierw w maju na warszawskim Torwarze, a później oczywiście podczas Łódź Summer Festival. Riviera, She Doesn't Mind. Riviera to jest kolektyw francuskich DJ-ów i producentów, pochodzą z południa Francji i właśnie wzięli na warsztat She Doesn't Mind od Seana Paula. Za chwilę pierwsza czwórka, z pierwszego na czwarte Dawid Podsiadło na błysk. Polki prowadzą w trzecim secie 22-19.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
9: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Oraz masy dobrej energii.
12: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
13: Omoda JQ Dynamika. Szukasz wyjątkowego SUV-a? Przyjdź i sprawdź najnowsze promocje. Jedziemy razem przez lato z Omoda JQ Dynamika. Wadowicka 3C, Kraków. www.dynamika.pl.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
16: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
15: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
17: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Czas na pierwszą lekcję z M1. Temat nie wyrzucamy, wymieniamy. Przynieś za małe ubranka, niepotrzebne zabawki i książki i zamień się z innymi. Odwiedź też warsztaty kreatywne i odbierz prezenty za zakupy. Tu wracamy do szkoły. Przyjdź w ten piątek, sobotę i niedzielę handlową do M1 w Krakowie.
19: Wielki finał wakacji w Alvernia Planet. 1000 biletów dla dzieci za darmo. Zobacz film w największym kinie 360 w Europie i odkryj kulisy powstawania filmu. Zarezerwuj bezpłatny bilet na alverniaplanet.com i przyjedź w poniedziałek, 31 sierpnia.
20: To będzie ostatnia reklama. Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
21: Taurus! Spilzna! Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
20: Do tego kiełbasy i wędliny.
21: Naturalnie, domowo, ale i...
20: Szybko! Taurus! Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
21: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
22: I po reklamie.
20: Esko.

0: trzeciego seta wygraliśmy w czwartym. Tuczynki zdecydowanie prowadzą 5-1. Wygląda na to, że to może nie być rozstrzygający jeszcze set. Dawid Podsiadło na błysk. Rozstrzygnęliście, że był na pierwszym, a jest na czwartym w gorącej 20 Radia SK. Znany i lubiany, co to dużo mówić, Franz Zimmer, który ukrywa się pod pseudonimem Ale Farben, czyli wszystkie kolory. Ma nowy numer, Ale Farben i May Stevens gram premierowo Same Old Sky.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Old Sky, premierowo w gorącej 20 Radio SK, ale Farben i May Stevens już teraz tylko pierwsza trójka.
1: Gorąca 20. Gorąca 20. Radio SK.
0: Miejsce trzecie. Z 9. Age, R&B, Ring My Bell. You can...

0: Na trzecim Age i R&B. Gorąca dwudziestka.
1: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
2: Miejsce drugie.
0: Najdłuższy staż w zestawieniu 12 tygodni. Z 12 na drugie. Gips, Kukon, ty masz.

0: Co to jest za skok? Z 12 na drugie. Gips, Kukon i Ty Masz. To jest Gorąca 20 Radia SK i teraz już mamy tylko numer, który jest na szczycie.
1: Gorąca 20.
2: Gorąca 20 Radia SK.
1: Miejsce pierwsze.
0: Z drugiego. Somber, My Body Isn't Ready.

0: Na trzecim z dziewiątego H i R&B, na 12 było, a jest na drugim Gipsy, Kukon, Tymasz i numer 1 w Polsce. Z drugiego na pierwsze Somber, My Body Isn't Ready. Nie kryję, że również na mojej prywatnej liście hitów to jest bardzo, bardzo wysoko plasujący się numer. Jakiś czas temu oglądałem wywiad z Sombrem, w ogóle w ciekawych okolicznościach przyrody, bo pani, która ten wywiad prowadziła, była na tronie, a Sombr był na tronie. I on wtedy powiedział, że jak on tworzy, to on wyłącza klimę i robi, żeby było jak najbardziej gorąco, żeby on cierpiał. Bo dzięki temu, jak on cierpi, to on lepiej tworzy. No to przy okazji tworzenia My Body Isn't Ready musiało być u niego naprawdę gorąco i bardzo musiał cierpieć. Somber, My Body Isn't Ready, numer 1 w Polsce, gorąca 20 Radia SK dobiega do końca. Ostatnia sierpniowa. Za chwilę SK Live Remix, oczywiście między innymi ze State of Trance. A gorąca 20 kolejna, pierwsza wrześniowa, będzie o godzinie 18. A my wtedy usłyszymy się godzinkę wcześniej, bo w piątek o 17. A tak w ogóle, to słyszymy się w środę po 12. Taką mam nadzieję. Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Niech to będzie fajny weekend.
1: Gorąca 20. Radio SK.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Jaja wolny wybieg 10 sztuk klasa M, 1 plus 1 gratis. 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Serek homogenizowany 150 gramów piątnica. Złoty 99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
11: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
2: Słuchacie Esko Summer City w piątkowy wieczór. Kasia Snakowska z tej strony i teraz opowiemy o niezwykłym projekcie. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzeni. Stworzyli go więźniowie i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny od pomidorów przez cukinię aż po dynię.
16: Żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów.
2: Mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej. W przyszłości nadwyżki wyhodowanych warzyw będą trafiać m.in. do domów pomocy społecznej. Słowiańska Gromda przez cały weekend w okolicy Parku Duchackiego w programie koncerty, warsztaty, wykłady, jarmark, rękodzieła i literatury oraz atrakcje dla dzieci i młodzieży. Wszystko oczywiście w słowiańskim duchu.
17: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
18: To jest Eska Live Remix.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy na Święto Lotnictwa Polskiego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeloty samolotów, nowa wystawa, gry i atrakcje dla całych rodzin oraz wieczorny mapping. Sprawdź na muzeumlotnictwa.pl.
1: I po reklamie.
0: To jest Escalive Remix. Najlepszy mix hitów na czasie. Bez gadania.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
6: Kasia Smakowska, Weska Summer City, teraz o nowym sezonie zajęciowym. Nowy rok szkolny przynosi zmiany. Wchodzi w życie ustawa zwiększająca liczbę godzin WF-u. Uczniowie nie muszą ograniczać się jednak do tego, co oferują im szkoły. Mogą wybrać zewnętrzne placówki, które zapewnią im mnóstwo radości z aktywności fizycznej, mówi Radosław Ruchała, menadżer Centrum Sportowego Skakanka.
7: Każdy nasz tydzień ma swój temat przewodni, pod który jakby podłączone są aktywności zarówno wspinaczkowe, jak i gimnastyczne.
8: Karate wyróżnia to, że budujemy w tych dzieciach sprawność fizyczną, szacunek do przeciwnika, to, żeby się nie poddawały, dążyły do celu.
6: Dodaje Mateusz Bąk z krakowskiego klubu karate tradycyjnego. Więcej o zajęciach i zapisach będziemy mówić w newsach Eski we wtorek, 1 września.
5: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
0: To jest Eska Live Remix. Eska Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymasz dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Αυτό το πουλ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. Εσκα Λάιβ Ρίμιξ. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάνης, najlepszy mixer hitów na czasie. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
1: SK Summer City w piątkowy wieczór. Krystian Lis, zapraszam. Co robić w ten weekend w Krakowie? No, na przykład w niedzielę po południu warto wpaść nad Zalew Bagry, bo tam od 16 przy tężni salonkowej w parku Mała Chorwacja odbędzie się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu Sinfonietty Krakowi. Szykuje się dawka niezwykłej muzyki pod gołym niebem nad samą wodą. Na po wakacjach Muzeum Inżynierii i Techniki zaprasza na pełen atrakcji wrzesień. Już 6 września w zajezdni przy Wawrzyńca czeka piknik z wystawą klasycznych samochodów Porsche, a w ogrodzie doświadczeń budowanie wiatraczków do it yourself. Pełny program można znaleźć na stronie Muzeum Inżynierii i Techniki. Dobrej nocy i do usłyszenia jutro w Radiu SK.
0: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
2: To jest Eska Live Remix. Eska Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Buren llegó a State of Trance.
1: For all the best.

This is the old school sound of the Netherlands.

0: jest Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.